jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię.

0: poranny magazyn Antyradia.
1: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
2: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
1: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
3: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
1: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
2: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fun, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
1: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
3: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
1: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe zwykłe, w cudzysłowie, pływanie góra-dół, czy tam są jakieś właśnie zakamarki, no bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
3: Tam są tam poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
2: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
1: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
2: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
1: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
2: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
1: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
2: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead, tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
3: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
1: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
3: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. Mieć możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać. Olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
1: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
2: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych. Nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu. Trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
1: I wszystkie pod wodę.
2: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość ile nurków może ćwiczyć w danym momencie w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwację trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają oraz morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
1: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
3: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
2: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. I jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. I jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę i nurkują. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
3: Da radę.
1: Bardzo panom dziękuję za tą rozmowę i właśnie to zanurzenie się w zbiornikach pszczyńskich. Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Podręczniki, buty na zmianę, plecaki, piórniki i milion innych drobiazgów. Początek roku szkolnego nie jest łatwy finansowo. Provident sprawdził, ile planują wydać Polacy i czy czują się gotowi do zmierzenia z technologią. O szczegółach Agnieszka Baran.
5: Jak wynika z najnowszego barometru Providenta, rodzice dzieci w wieku szkolnym obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rozwój dzieci. Jednocześnie niemal co drugi rodzic, 46% badanych, przyznaje, że jego dziecko korzysta z narzędzi AI podczas odrabiania lekcji. Ale zaufania do tej technologii wciąż brakuje. Rodzice obawiają się przede wszystkim, że AI zmniejsza samodzielność w nauce i myśleniu. Wskazuje tak 41% badanych. Oraz, że po prostu rozleniwia, co podkreśla 27%. Co czwarty rodzic wymienia też ryzyko dostępu do nieprawdziwych informacji, ograniczenie kreatywności i słabsze krytyczne myślenie. Pozytywy pojawiają się rzadziej. Zaledwie 15% uważa, że AI pomaga szybciej wyszukiwać i porządkować informacje, a 12%, że ułatwia zrozumienie trudnych tematów. 9% dostrzega jego znaczenie dla rozwoju kompetencji cyfrowych. Badanie Barometr Providenta objęło również finansowe przygotowanie rodzin do pierwszego dzwonka. Blisko połowa rodzin, prawie 49%, spodziewa się, że tegoroczna wyprawka będzie droższa niż przed rokiem. Najczęściej planowany budżet na jedno dziecko to od 200 do 600 zł. Największym obciążeniem pozostają podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Dla co 10 rodzica najbardziej odczuwalne będą wycieczki szkolne, zielone szkoły i wyjścia organizowane przez szkoły. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych. Rzadziej wymieniane są sprzęt elektroniczny, potrzeby do nauki czy zajęcia językowe. Rosnące wydatki wpływają na sposób kompletowania wyprawki. Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39% badanych. Dla wielu rodzin wyprawka nie jest bowiem pojedynczym zakupem, lecz serią wydatków ponoszonych przez kilka tygodni. Skąd rodziny biorą na to pieniądze? Podstawą pozostają bieżące dochody, które wskazuje aż 69% rodziców. Co trzeci liczy na świadczenia lub programy socjalne, a niespełna co czwarty na oszczędności. Po pożyczki sięgają za to naprawdę rzadko. Po kartę kredytową 3,6%, po pożyczkę od rodziny 1,5%, a po pożyczkę z instytucji finansowej 0,7%.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Baran z Providenta.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Studenci zapłacą więcej. Mieszkania na wynajem zdrożały w 15 miastach na 17 badanych. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
6: Za chwilę studenci zaczną szukać mieszkań na nowy rok akademicki i mamy dla nich umiarkowanie złe informacje, dlatego że ceny w ogłoszeniach dotyczących wynajmu mieszkań rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3% rok do roku, więc w większości przypadków te zmiany są niewielkie. Niestety w części miast zdarzają się trochę bardziej zauważalne zmiany i tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku. No a są to oczywiście dla studentów ważne miasta, bo to te miasta to 6 i 4 największy ośrodek akademicki w Polsce. No i oczywiście warto też przyjrzeć się sytuacji największego ośrodka akademickiego, czyli Warszawy, w której w ubiegłym roku akademickim studiowało 260 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o koszty najmu, to one są bardzo zbliżone w porównaniu do poziomu sprzed roku. Jest to wzrost na poziomie 0,8%. Druga liga, jeżeli chodzi o miasta akademickie, to Kraków, Wrocław i Poznań. W tych miastach studentów jest ponad 100 tysięcy. Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych przez nas miast, w którym koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%. Jeżeli chodzi o Poznań, tutaj o tym Poznaniu już wspominaliśmy, we Wrocławiu stawki są niemal takie same jak przed rokiem, bo dokładnie rzecz biorąc mamy wzrost o 0,4%. Oprócz studentów przyjrzeliśmy się też ogólnie osobom młodym, które co prawda mieszkają w mieszkaniach najmowanych, ale chcą przenieść się do własnego mieszkania. Jeżeli chodzi o takie przenosiny, to właściwie sytuacja jest bardzo różna i zależy głównie od dwóch czynników: od miasta i od tego, jak wysoki jest posiadany przez taką osobę wkład własny. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, to wśród 17 badanych przez nas miast najtrudniej o taką przeprowadzkę z mieszkania najmowanego do własnego jest w Krakowie. W przypadku mieszkania o powierzchni 50 m2 i jeżeli założymy, że taka osoba posiada 10% wkładu własnego, to rata kredytu na 30 lat przy takich założeniach będzie aż o 859 zł wyższa niż koszt najmu. Z kolei niemal 600 zł różnicy występuje w Gdyni, różnice między 300 a 500 zł występują też w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. Z kolei najłatwiej zmienić mieszkanie najmowane na własne w Sosnowcu. Tutaj rata będzie o nieco ponad 300 zł niższa niż koszt najmu. Z kolei ratę niższą niż koszt najmu, również oczywiście przy założeniu tego 10% wkładu własnego, uzyskamy także w Szczecinie, w Łodzi, w Radomiu i w Częstochowie. No ale te porównania dotyczyły właśnie sytuacji, kiedy tego wkładu własnego jest 10%, co jest właściwie bardzo częstym przypadkiem właśnie przy zakupie pierwszego mieszkania. No ale może być też tak, że akurat taka osoba może liczyć na pomoc rodziców i wtedy często ten wkład własny jest wyższy, na przykład 20%. No, zdarza się też tak, że w ogóle tego wkładu własnego nie ma i też dzięki programowi Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy też można taki kredyt uzyskać zupełnie bez wkładu własnego. Ten wyższy wkład własny pozwala zaciągnąć niższy kredyt, no i to przekłada się na niższą ratę, więc im wyższy wkład, tym łatwiej przenieść się do własnego mieszkania. Dla przykładu weźmy pod uwagę Wrocław. Mieszkanie 50-metrowe i jeżeli ten wkład własny wynosi 20%, wtedy mamy sytuację taką, że koszt najmu wynosi 3334 zł, natomiast rata kredytu 3271 zł. Przy tak wysokim wkładzie własnym mamy nawet ratę niższą o 62 zł niż koszt najmu. Warto jednak zaznaczyć, że te 20% wkładu własnego, no to jest znacząca kwota, bo 136 tysięcy zł trzeba posiadać w przypadku Wrocławia i właśnie wspomnianego mieszkania o powierzchni 50 m2. Jeżeli jednak ten wkład własny będzie o połowę niższy, czyli wyniesie najczęstsze właśnie 10%, to taką przeprowadzkę już będzie zdecydowanie trudniej, dlatego że rata wyniesie 3680 zł, a więc już będzie o 347 zł wyższa niż koszt najmu. No i też oczywiście może być sytuacja, kiedy w ogóle tego wkładu własnego nie ma i wtedy rata wyniesie już 4089 zł, a więc aż o 755 zł będzie wyższa niż koszt najmu, więc im niższy ten wkład własny, tym trudniej jest przenieść się do własnego mieszkania. Takim najbardziej spektakularnym przykładem, jeżeli chodzi właśnie o kredyty bez wkładu własnego, jest Kraków, bo tutaj przy właśnie mieszkaniu powierzchni 50 m2 i braku wkładu własnego rata będzie aż o 1330 zł wyższa niż koszt najmu, więc no wydaje się właściwie nierealne taka przeprowadzka, bo jeżeli ktoś nie był w stanie zgromadzić wkładu własnego, to trudno sobie wyobrazić, że aż tak będzie w stanie zaakceptować i utrzymać się przy tak znaczącym wzroście kosztów właśnie po zmianie tego kosztu najmu na ratę. No ale też należy dodać, że czasami nawet jeżeli rata jest wyższa, to udaje się to obejść młodym w taki sposób, że po prostu wybierają tańsze lokalizacje w porównaniu na przykład do tego, gdzie mieszkali w mieszkaniu najmowanym. Też często chcą jednocześnie zwiększyć powierzchnię na przykład mieszkania, czyli na przykład najmowali małe mieszkanie, kupić chcą większe, więc to oznacza, że jeszcze bardziej ta rata rośnie, więc oni często właśnie rozwiązują to w taki sposób, że szukają możliwie tanich lokalizacji w tańszych dzielnicach, czasami nawet pod miastem, właśnie po to, żeby ta rata była na akceptowalnym poziomie, no ale też czasami właśnie pomaga właśnie wsparcie rodziców, którzy dokładają się właśnie do tego wkładu własnego i wtedy taka przeprowadzka jest zdecydowanie łatwiejsza, bo nawet w niektórych przypadkach właśnie rata będzie niższa niż koszt najmu.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Maiden.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Czas wolny ma być czasem wolnym. Z badania Top Employers Institute wynika, że w Polsce coraz więcej firm wprowadza zasadę, żeby po godzinach czy na urlopie nie zawracać ludziom głowy. O szczegółach Katarzyna Konieczna-Michałek.
2: Jeszcze kilka lat temu odbieranie służbowych telefonów na plaży podczas urlopu mogło być postrzegane jako dowód zaangażowania. Dziś podejście pracodawców wyraźnie się zmienia. Coraz częściej mówi się o tym, że pracownik podczas urlopu powinien rzeczywiście odpocząć i wyłączyć się, odłączyć się od pracy. Widać to też w naszych badaniach Top Employers Institute. 100% certyfikowanych organizacji w Polsce wskazuje menadżerów jako osoby odpowiedzialne za zachęcanie pracowników do wykorzystywania urlopu. Jednocześnie 4 na 5 zniechęca pracowników do sprawdzania służbowej poczty poza godzinami pracy, a 3 na 4 wprowadziło praktyki ograniczające nadgodziny. I tu chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tym zniechęcaniu do sprawdzania poczty po godzinach. Nie wystarczy, gdy menadżer powie: ok, skończyłaś pracę, nie otwieraj laptopa po 18, a jednocześnie o 22 wysyła do pracownika maila. A pracownik może już teraz nawet na zegarku sprawdzić, co aktualnie przyszło na jego skrzynkę, bo dostaje powiadomienie. Polskie organizacje wypadają też dobrze, jeżeli chodzi o elastyczność. 66% pozwala pracownikom samodzielnie decydować o godzinach i miejscu wykonywanej pracy, a 90% umożliwia dopasowywanie grafiku do obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Jest jednak jeden obszar, w którym mamy wciąż dużo do zrobienia, bo tylko niecała połowa polskich organizacji certyfikowanych wprowadziła formalnie tak zwane embargo urlopowe, czyli zasadę niekontaktowania się z pracownikiem podczas urlopu. Jest to wynik zbliżony do średniej europejskiej i globalnej. Warto też pamiętać, że niezależnie od spisanych zasad, formalnych zasad, zachowanie menadżera ma tutaj kluczowe znaczenie, bo nawet najlepsze praktyki, najlepsze polityki nie zadziałają, jeżeli pracownik podczas urlopu będzie czuł, że powinien być dostępny, bo organizacja od niego tego wymaga. Urlop zresztą jest bardzo dobrym testem organizacji pracy i kultury organizacyjnej, bo jeżeli dwutygodniowa nieobecność jednej osoby paraliżuje zespół, to problemem nie jest urlop, ale sposób zaplanowania pracy. Dlatego odpowiedzialny pracodawca powinien tworzyć takie środowisko, w którym pracownik rzeczywiście może się wyłączyć, a zespół sprawnie funkcjonuje także podczas jego nieobecności.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Konieczna-Michałek z Top Employers Institute.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Po trwającym 3 lata remoncie kanał regatowy został udostępniony mieszkańcom. Chodzi o atrakcję, która jest w centralnym punkcie Parku Śląskiego w Chorzowie. Prace objęły m.in. odmulanie dna, wymianę nabrzeża, remont wyspy i prowadzących na nią kładek. Zmienił się także teren wokół kanału, są nowe alejki oraz zieleń. O szczegółach tej inwestycji mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.
4: W ciągu ostatnich 3 lat zostały zakończone, tak? Cały proces modernizacji tego obszaru, na którym jesteśmy. Jest to ponad 6 hektarów terenu, obejmujące zarówno tereny zielone, które zostały powiększone o 4000 m2, to są tereny samej tej wewnętrznej części kanału, czyli te tereny wodne, które zostały odtworzone również, jak i same nawierzchnie, tak, bo tutaj też trochę tego terenu zostało odtworzone. Pierwotnie tutaj był wszędzie wylany asfalt, natomiast część nawierzchni została zmieniona na nawierzchnie betonowe w formie kostek betonowych, część w formie nawierzchni mineralnych, które są przede wszystkim wzdłuż tej najwęższej części kanału. Natomiast to, co najbardziej cieszy, to myślę powrót na wyspę. Przez ponad 10 lat wyspa była zamknięta, nie można było z niej korzystać ze względu na wyłączenie tych mostków z użytkowania i na ich stan techniczny, więc cieszy nas to, że zostały one zrewitalizowane, bo to, co Państwo widzicie, to są pierwotne mostki, tak, które zostały zaprojektowane, które były w parku od początku, one zostały zrewitalizowane i ponownie można z nich korzystać. Co więcej, jest możliwość również korzystania z wyspy przez osoby z niepełnosprawnościami. Od strony właśnie kapelusza zostały zamontowane windy, które pozwalają tym osobom również dotrzeć na wyspę. Wyspa została przygotowana w taki sposób, żeby można było na nie organizować różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, eventy w takiej formie tej słynnej 360, tak, która ostatnio dość modnie, że tak powiem, w ten świat, powiedzmy, koncertowy wchodzi. Tutaj jest o tyle to wyjątkowe, bo rzeczywiście na środku wyspy można postawić taką scenę, można takie wydarzenie może się odbyć i dostęp i w rzeczywistości spojrzenie na to jest możliwe z każdej strony.
3: Kiedyś po kanale regatowym pływały łódki, rowerki wodne, czy to też wróci?
4: W planie od przyszłego sezonu jest powrót rowerków wodnych. Zastanawiam się również nad łódkami w tej formie takiej elektrycznej, zasilanej solarami. Myślę, że też takim fajnym rozwiązaniem byłyby supy, czyli formy jakichś zawodów, czy również możliwości skorzystania właśnie z tego stand-up paddle, czyli tego elementu, który rzeczywiście staje się naszą codziennością, bo coraz więcej osób korzysta właśnie z tej atrakcji.
3: A można by było przyjść ze swoim supem, żeby tutaj popływać?
4: Powiem tak, nie będziemy na pewno wyganiać nikogo, kto przyjdzie z własnym supem, będzie chciał popływać po kanale regatowym.
3: Kanał regatowy znajduje się w centralnym punkcie Parku Śląskiego i łączy się z dużym stawem. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Odpoczynek, relaks, czas z bliskimi i poznawanie nowych miejsc. Tego Polak szuka na wakacjach i coraz częściej znajduje w mniej oczywistych miejscach. O szczegółach Kamil Szabłowski z OLX.
5: Coraz większą popularnością cieszą się te mniejsze miejscowości, które skutecznie rywalizują z popularnymi kurortami. W tym roku ta zmiana jest jeszcze bardziej wyraźna, a jej wymiernym efektem jest wzrost zapytań o noclegi zlokalizowane na pojezierzach Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Noclegi, które oferują również kuchnię lub aneks, generują zdecydowanie większe zainteresowanie. Usługodawcy też to wiedzą i liczba takich ofert na naszej platformie rośnie bardzo dynamicznie. Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym może być związane m.in. z coraz większą potrzebą kontrolowania wakacyjnych wydatków. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego na nasze zlecenie. Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków wpisuje się więc w szerszą potrzebę łączenia wygody z planowaniem budżetu.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kamil Szabłowski z OLX.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
6: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
7: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
6: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
8: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, żeby była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszona. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra. Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
6: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
9: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4 miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
6: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
10: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
11: Sztuka o bardzo szczególnym rodzaju inspiracji. W Muzeum Śląskim w Katowicach otwarto wystawę Kwiaty innych światów. O wystawie przygotowanej z przyjaciółmi, no właściwie zamiedzy, opowiada jej kurator Sonia Wilk.
12: Wystawa Kwiaty innych światów to kooperacja Muzeum Śląskiego z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, które jest trzecim pod względem wielkości Narodowym Muzeum w Czechach. Ta współpraca jest bardzo istotna, ponieważ Muzeum w Ołomuńcu ma jedyną kolekcję Art Brut. Tak też nasza współpraca jest już od wielu lat, ponieważ wymieniamy się wystawami. Tym razem właśnie wystawa w całości ze zbiorów Muzeum Ołomuńskiego będzie prezentowana w Polsce. Będzie to pierwsza tak duża ekspozycja dzieł czeskich artystów zaliczanych na nurtu Art Brut, ale tu jest wielka specyfika również tej wystawy, ponieważ poza tak znanymi na całym świecie artystami jak Anna Zemankowa będzie też bardzo ciekawy ruch spirytystów, czyli sztuki mediumicznej, zupełnie nieznany w sztuce polskiej. Zaprezentowane będą dzieła artystów, którzy tworzyli od lat 20. XX wieku aż do końca XX wieku. Ciekawe zbiory z międzywojnia, ale także z lat 50. Twórczość artystów mediumicznych była wspierana przez koła spirytystyczne działające w okolicach Pragi, w okręgu karkonoskim, przede wszystkim w okręgu ołomunieckim, w Dolnych Morawach. Co ciekawe jest również to, że działała prężnie taka grupa również na Śląsku, na czeskim Śląsku, w okolicach Ostrawy. Grupa taka działała także w okolicach Cieszyna, natomiast no, nie mamy tutaj artefaktów, ale jest to pewien łącznik pomiędzy Śląskiem a kolekcją w Ołomuńcu. Podstawowym tematem wystawy jest kwiat. Oczywiście jest to kwiat przetworzony, kwiat inspirowany tylko kwiatami rzeczywistymi, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim o bogaty symbolicznie archetyp kwiatu. Kwiaty są tutaj symbolami, są znakami, są metaforami. Dają możliwość ukazania wrażliwości artystów. Jeszcze bardzo ciekawym wątkiem jest automatyzm tworzenia tych rysunków, znany również w sztuce surrealistycznej, ponieważ część twórców uważała, że te rysunki powstają pod wpływem połączenia z duchem, właśnie w trakcie takiego seansu spirytystycznego, czy też takiego indywidualnego połączenia. I bardzo często artyści podpisywali swoje prace nie tyle swoim nazwiskiem, co nazwiskiem tego ducha, który ich do pracy inspirował. Tak było między innymi z Józefem Kocjanem, który swoje prace podpisywał Solferino. Tak jak wcześniej wspomniałam, oprócz tych twórców zwanych spirytystami, czy też tych rysunków mediumicznych, mamy też bardzo znanych czeskich artystów nieprofesjonalnych, tak zwanych osobnych, solitarnych. I najważniejszą z tych artystów jest Anna Zemankowa, która pochodziła z Ołomuńca, później przeprowadziła się do Pragi. Była samouczką Działalność artystyczną rozpoczęła dopiero w drugiej połowie swojego życia, po różnych traumatycznych przeżyciach, ciężkiej chorobie. Natomiast dzisiaj jej prace znajdują się zarówno w kolekcji Galerii Narodowej w Pradze, w Muzeum w Ołomuńcu, w muzeach czeskich, ale również na przykład w kolekcji Centre Pompidou w Paryżu, czy w kolekcji sztuki Art Brut w Lozannie.
11: Wystawa Kwiaty innych światów w Muzeum Śląskim w Katowicach będzie gościć do 25 października.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Małe dziecko, duży kłopot, szczególnie pierwsze. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że młodzi rodzice muszą szybko przystosować się do nowej rzeczywistości, a to boli. O szczegółach Wiktoria Pieńkosz.
13: Tradycja przyjęć przednarodzinowych zyskuje w Polsce coraz większą popularność, choć dla większości kobiet wciąż pozostaje nieznaną praktyką. Jak wynika z najnowszego badania, 46% respondentek zadeklarowało, że miało zorganizowany baby shower. Choć nieco połowa ponad ankietowanych, 54%, nie obchodziła tego święta, rosnący odsetek jego zwolenniczek wskazuje na wyraźną zmianę w podejściu polskich rodzin do celebracji zbliżających się narodzin dziecka. Główną wartością przyjęć przednarodzinowych nie są pragmatyczne wskazówki, lecz poczucie bezpieczeństwa i oparcia ze strony najbliższych. Pytane o najważniejszy cel baby shower z perspektywy psychicznego dobrostanu, kobiety w większości wskazały na wymiar społeczny. Aż 40% respondentek uznało za kluczowe udowodnienie przyszłej matce, że po narodzinach dziecka nie zostanie sama, a kolejne 31% podkreśliło potrzebę przypomnienia kobiecie o jej własnej wartości w obliczu nadchodzących zmian. Dla niemal co czwartej ankietowanej, 24%, priorytetem było naładowanie baterii emocjonalnych i odwrócenie uwagi od lęku przed porodem. Zaledwie 5% kobiet uznało uzyskanie praktycznych porad za najważniejszy aspekt wydarzenia, co wyraźnie wskazuje, że przyszłe matki szukają na baby shower przede wszystkim relacji i emocjonalnego zaplecza. Analiza zachowań podczas przyjęć przednarodzinowych jednoznacznie wskazuje, że przekraczanie granic cielesności i naruszanie prywatności przyszłej matki to najpoważniejsze błędy popełniane przez gości. Aż 55% respondentek za największe faux pas uznało dotykanie brzucha bez wyraźnej zgody i pytania o pozwolenie. Kolejne 39% ankietowanych wskazało na publiczne komentowanie i ocenianie gabarytów ciążowego brzuszka. Zdecydowana większość kobiet oczekuje w tym wymiarze szacunku dla własnej przestrzeni osobistej. Jedynie sporadycznie za niewłaściwe uznawano robienie pamiątkowych zdjęć 4% czy komplementowanie wyglądu przyszłej mamy 2%. Trudy macierzyństwa w centrum rozmów. Choć baby shower to czas celebracji, tematyka rozmów podczas przyjęcia często skupia się wokół trudniejszych i bardziej wyzywających aspektów macierzyństwa. Prawie połowa respondentek, 49%, zadeklarowała, że podczas uroczystości najczęściej poruszane są wątki nieprzespanych nocy, rewolucji w związku czy bólu porodowego. Istotną rolę odgrywa również wymiar pokoleniowy. 26% uczestniczek wskazało na dzielenie się zabawnymi anegdotami z czasów, gdy obecne na imprezie matki same były w ciąży. Tematy odbiegające od rodzicielstwa, takie jak praca, podróże czy plotki towarzyskie, dominują jedynie na 13% spotkań, a dyskusje o trendach w urządzaniu pokoju czy dziecięcych ubrankach stanowią główny wątek dla 12% z nich. Największa grupa respondentek, 47%, wskazała, że na baby shower chciałaby otrzymać praktyczną wyprawkę dla noworodka. Z drugiej strony aż 53% ankietowanych woli prezenty skierowane wyłącznie do nich. Co czwarta kobieta marzy o voucherze na masaż, 15% wybiera piękny i wygodny szlafrok lub piżamę, a 13% stawia na dobrej jakości kosmetyki. Wyniki te pokazują, że choć troska o malucha dominuje, to zapotrzebowanie na prezenty wspierające regenerację i komfort młodej mamy jest równie silne. Badanie dotknęło również wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym po narodzinach dziecka, ujawniając istotną skalę problemu, jakim jest depresja poporodowa. Blisko co piąta respondentka, 17%, zadeklarowała, że zmagała się z tym zaburzeniem. Choć zdecydowana większość ankietowanych, 83%, nie doświadczyła stanów depresyjnych w okresie poporodowym, odsetek dotkniętych nimi kobiet potwierdza, jak kluczowe obok samej celebracji narodzin pozostaje budowanie stałego systemu wsparcia emocjonalnego wokół młodej matki. szok pierwszych dni, znikający czas i zimna kawa. Pierwsze dni po powrocie ze szpitala przynoszą mężom i żonom zderzenie z zupełnie nową rzeczywistością, a największe zaskoczenie dotyczy reorganizacji czasu oraz prozaicznych, codziennych nawyków. Największym szokiem dla 36% respondentek było odkrycie, że doba ma drastycznie za mało godzin, a dla kolejnych 33% zrozumienie, że wypicie ciepłej kawy stało się luksusem, a nie standardem. Choć co czwarta kobieta, 24%, jako najbardziej przejmujące doświadczenie wskazała ogrom siły uczucia do noworodka, to logistyka i brak czasu najbardziej redefiniują pierwsze chwile macierzyństwa. Dla 7% wyzwaniem wywołującym największy szok było chociażby zwykłe wyjście z domu. Próba sił i licytacja na zmęczenie. Zderzenie z chronicznym zmęczeniem w pierwszych dniach po porodzie mocno weryfikuje relacje w parze, często zamieniając dom w arenę subtelnych napięć i rywalizacji o to, kto ponosi większy ciężar obowiązków. Aż 45% respondentek przyznało, że w sytuacjach skrajnego wycieńczenia młodzi rodzice negocjowali, kto z nich jest bardziej zmęczony, a u kolejnych 32% nerwy brały górę. Choć 16% par wypracowało własny kod porozumiewawczy, pozwalający przetrwać ten czas, to podstawy oparte na nadludzkiej empatii deklaruje zaledwie 7% badanych, co potwierdza, że początki rodzicielstwa są potężnym sprawdzianem cierpliwości i partnerstwa. Piżama i losowość, oficjalny uniform połogu. Pierwszy miesiąc połogu w domowym zaciszu to czas, w którym funkcjonalność i wygoda całkowicie wygrywają z panującymi trendami modowymi. Prawie połowa kobiet, 48%, jako swój oficjalny uniform w tym okresie wskazała luźną piżamę lub koszulę nocną, a dla niemal co trzeciej respondentki, 31%, kluczowa była pełna losowość. Ubierały cokolwiek, co leżało na wierzchu i było czyste. Zaledwie 13% ankietowanych stawiało w tym czasie na stylowy, dopasowany dres, natomiast 8% świeżo upieczonych matek ratowało się ubraniami swojego partnera, co pokazuje, jak bardzo pierwsze tygodnie macierzyństwa redefiniują podejście do codziennej garderoby. Kawa ważniejsza niż gadżety dla noworodka. W starciu z wyzwaniami pierwszych tygodni rodzicielstwa za najbardziej zbawczy gadżet rodzice uznali sprzęt służący im samym, a nie wyłącznie noworodkowi. Największa grupa ankietowanych,

postanowienia dotyczące wspólnego snu oraz kontaktu z technologią. Największym wychowawczym nigdy, które legło w gruzach, okazało się zarzekanie, że dziecko nie będzie spało w łóżku rodziców. Taką odpowiedź wskazało aż 40% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 35% respondentek musiało rewidować swoje podejście do darmowego czasu przy ekranie i przekazania maluchowi telefonu lub tabletu do zabawy. Rzeczywistość zweryfikowała również wyidealizowane plany kulinarne. 19% kobiet zrezygnowało z wyłącznego gotowania ekologicznych przecierków na rzecz gotowych słoiczków. Z kolei obietnica nieużywania pieszczotliwego, zmienionego głosu okazała się najłatwiejsza do dotrzymania lub najmniej istotna. Złamało ją jedynie 6% badanych. Pierś dominuje, ale butelka daje wsparcie. Praktyka karmienia noworodków i niemowląt w pierwszych miesiącach życia ujawnia wyraźną dominację naturalnego karmienia przy jednoczesnym, znaczącym udziale żywienia mieszanego lub alternatywnego. Zdecydowana większość badanych kobiet, 69%, zadeklarowała, że w początkowym okresie karmiła swoje dziecko piersią. Z kolei niemal co trzecia respondentka, 31%, sięgnęła po mleko modyfikowane, co pokazuje, że karmienie butelką pozostaje powszechnym i ważnym elementem opieki nad noworodkiem. W kwestii egzekwowania domowych zasad współcześnie rodzice odchodzą od tradycyjnego podziału ról na rzecz partnerstwa i elastyczności. Ponad połowa ankietowanych, 55%, zadeklarowała, że w ich domach funkcja złego policjanta przechodzi płynnie między matką a ojcem. Gdy jednak ciężar utrzymania dyscypliny spoczywa na barkach jednej osoby, to matki znacznie częściej przejmują stery. Wskazało na to 25% respondentek, podczas gdy surowy autorytet ojca dominuje zaledwie w 12% przypadków. Całkowitą rezygnację z wprowadzania rygoru na rzecz tzw. wychowania bezstresowego zadeklarowało jedynie margines badanych 8%. Jedzenie pod drzwi i święty spokój. Czego naprawdę chcą młode mamy? Oczekiwania świeżo upieczonych matek wobec przyjaciółek koncentrują się na bezwarunkowym wsparciu bez narzucania się i oceniania. Największe grupy respondentek, po 30% każda, zadeklarowały, że najbardziej potrzebowały praktycznego, bezkontaktowego wsparcia w postaci dostaw gotowego jedzenia pod drzwi lub po prostu świętego spokoju i przestrzeni na odnalezienie się w nowej roli. Co czwarta kobieta, 25%, ceniła sobie możliwość odbycia długich rozmów telefonicznych i wygadania się, natomiast dla 15% ankietowanych kluczowy był odgórny nakaz wyjścia z domu na kawę bez dziecka. Wyniki te pokazują, że relacje przyjacielskie w okresie poporodowym powinny być elastyczne i dopasowane do indywidualnego tempa oraz potrzeb młodej mamy. Pojawienie się dziecka drastycznie zmienia formę i dynamikę spotkań towarzyskich, zmuszając młode matki do szukania elastycznych sposobów na utrzymanie relacji. Najpopularniejszą formą okazało się łączenie spaceru z krótką reaktywacją życia społecznego. 31% respondentek zadeklarowało, że ich spotkania to szybkie espresso pite na stojąco w parku podczas pchania wózka. Co czwarta kobieta, 23%, mogła liczyć na wizyty gości pomagających w domowych obowiązkach i sprzątaniu, a dla 20% normą była pełna konspiracja i widzenia wyłącznie w fazie głębokiego snu malucha. Z kolei 9% wydelegowało kontakty do sfery imprez online, a dla 17% ankietowanych nowa rzeczywistość oznaczała całkowity brak spotkań towarzyskich. Deklaracje doskonałego radzenia sobie w pierwszych tygodniach macierzyństwa są przez otoczenie traktowane z dużą rezerwą i rzadko biorą je za pewnik. Aż 57% respondentek uważa, że na słowa "wszystko jest super, świetnie sobie radzę" przyjaciółki powinny zareagować natychmiastowym przyjazdem z ciastem i zabraniem dziecka na spacer, by dać mamie czas na sen. Kolejne 25% wskazało na wysłanie mema o trudach macierzyństwa jako idealny sposób na przełamanie lodów i skłonienie do szczerości. A 12% sugeruje dyskretne podpytanie partnera o faktyczny stan rzeczy. Tylko 6% ankietowanych uznało, że należy uwierzyć młodej matce na słowo i poprzestać na gratulacjach. Choć internetowe algorytmy i nieznajomi bywają uciążliwi, to najbliższa rodzina najsilniej wystawia na próbę cierpliwość młodych rodziców. Aż 47% respondentek wskazało teściową lub własną mamę jako główne źródło dobrych rad, które najbardziej je irytowały. Na drugim miejscu uplasowały się algorytmy Instagrama oraz parentingowe influencerki, 26%, które kreują wyidealizowane i często sprzeczne wzorce wychowawcze. Nieproszone uwagi ze strony obcych osób w przestrzeni publicznej.

0: przykład w sklepie czy na ulicy, najbardziej testowały cierpliwość 15% ankietowanych, natomiast bezdzietni znajomi ze swoimi teoretycznymi mądrościami byli głównym źródłem irytacji dla 12% badanych. Pierwsza dłuższa rozłąka z dzieckiem wyzwala w młodych matkach silną potrzebę regeneracji, choć nie bez towarzyszącej jej tęsknoty. Zapytane o pierwszą rzecz, którą zrobiły, gdy maluch pojechał na weekend do dziadków, najwięcej respondentek, 42%, odpowiedziało, że po prostu spało bez przerwy, nadrabiając nagromadzone zaległości. Dla 18% ankietowanych priorytetem było wyjście na miasto i powrót do życia towarzyskiego, a 15% postanowiło na spokój i relaks w wannie. Co ciekawe, aż dla co czwartej kobiety, 25%, przeznaczenie czasu na samolubne przyjemności okazało się niemożliwe. Zamiast tego spędziły ten czas tęskniąc za dzieckiem. W sytuacjach kryzysowych związanych z opieką nad dzieckiem, polskie matki stawiają przede wszystkim na elastyczność i słuchanie własnej intuicji. Dominującym stylem zarządzania kryzysowego okazał się intuicyjny spontan pod hasłem „jakoś to będzie”, wskazany przez 35% respondentek. Dla blisko co trzeciej kobiety, 29%, kluczowy był najpierw emocjonalny wentyl, wyrzucenie z siebie napięcia przez krótki płacz, a dopiero potem przejście do działania. Z kolei usystematyzowane podejście, czyli pełną mobilizację i działanie ściśle według procedur, zadeklarowało 19% ankietowanych, a 17% kobiet w momentach trudnych decydowało się na delegowanie zadań na partnera. W wyścigu o pierwsze wypowiedziane przez dziecko słowo bezkonkurencyjnie okazują się matki, choć rozwój mowy maluchów potrafi zaskoczyć wieloma alternatywami. Aż 47% respondentek zadeklarowało, że pierwszym słowem ich dziecka było mama, podczas gdy tata uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 20%. Dla co czwartej kobiety, 25%, pierwsze słowo malucha wykraczało poza tradycyjny schemat i stanowiło zupełnie inne wyrażenie. 6% badanych jako pierwsze słowo wskazało stanowcze „daj”, a 2% krótki i zdecydowany sprzeciw w postaci słowa „nie”.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Po żniwach czas na dożynki. Skansenie w Chorzowie będą takie specjalne, z elementami znanymi z dawnej śląskiej wsi. Najważniejszym punktem programu będzie widowiskowy obrzęd dożynkowy. Uczestnicy zobaczą, jak dawniej wyglądało ludowe święto kończące żniwa, które miało wyrażać wdzięczność za zebrane plony. Zaprezentowany zostanie tradycyjny korowód dożynkowy, autentyczne pieśni z muzyką oraz zwyczaje. O szczegółach mówi Wiktoria Gajos ze skansenu.
2: Tak, to będzie impreza 23 sierpnia. Startujemy o godzinie 12 z wydarzeniem o zbożach, chlebie i ziołach, czyli z takim wydarzeniem poświęconym no właśnie dożynkom. Będzie to dzień pełen tradycji, folkloru, ale przede wszystkim regionalnych smaków. No i tutaj w programie znajdzie się przede wszystkim widowiskowy obrzęd dożynkowy. Ten obrzęd zostanie poprowadzony przez regionalny zespół folklorystyczny Rogozanki. Odbędą się również pokazy dawnych rzemiosł. Nie zabraknie opowieści o tradycyjnej obróbce zboża, o chlebie. Z takich, wydaje mi się, najważniejszych atrakcji to standardowo polecamy uczestnikom wydarzenia, aby zajrzeli do naszej chałupy zielarki, aby tam mogli spróbować ziołowych naparów. O godzinie 12 rozpoczną się też takie dość wyjątkowe i zawsze szeroko oblegane warsztaty tworzenia wisiorów z suszonymi kwiatami. I te warsztaty odbędą się w chałupie ze Zborowskiego. Natomiast przez cały czas trwania tego wydarzenia dostępne będą warsztaty stworzenia naturalnych kadzideł ziołowych, stworzenia ziołowych witraży, a dla najmłodszych nasz dział edukacji przygotował warsztaty tworzenia słomianych laleczek.
1: Dożynki na polskiej wsi są organizowane po żniwach. Tutaj w skansenie również odbędą się już pod koniec wakacji 23 sierpnia. Natomiast czy to będą właśnie takie dożynki w odsłonie tej dawnej polskiej wsi śląskiej tutaj?
2: Myślę, że tak. I te tematy pojawią się przede wszystkim w prelekcjach. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, to to, że takim istotnym punktem naszego wydarzenia już kolejny rok z rzędu będzie święto zupy. I to jest taka inicjatywa, dzięki której uczestnicy imprezy będą mogli degustować regionalne zupy zaproszonych przez nas kół gospodyń. W tym roku zagoszczą u nas koła Golce i Włodowice, ale również Fundacja Rozbark, które zaproszą na swoje zupy, ale także i inne przysmaki. No i oczywiście dodam, że całości wydarzenia towarzyszy również jarmark z rękodziełem, z produktami regionalnymi, także będzie można oczywiście wzbogacić się o jakieś rękodzieło, ale oczywiście też nacieszyć żołądek.
1: Czyli będzie wszystko, będzie można dobrze zjeść, będzie można wziąć udział w różnych warsztatach, dla każdego coś innego.
2: Dokładnie tak, przy tym będzie można posłuchać dobrej regionalnej muzyki, skosztować regionalnych smaków, no i przebywać przede wszystkim blisko natury. Także do zobaczenia w chorzowskim skansenie.
1: Wydarzenie o zbożach, chlebie i ziołach w niedzielę 23 sierpnia w chorzowskim skansenie. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: W Warszawie kolejne utrudnienia związane z remontem torów tramwajowych. Tym razem na Puławskiej między pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Prace potrwają do końca listopada. O szczegółach Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
4: Rozpoczynamy ostatni w tym roku duży remont tramwajowy. Będziemy pracować na końcowym odcinku torowiska w ulicy Puławskiej. Tramwaje nie będą kursować między pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Remont potrwa do końca listopada. Na tym odcinku znajdują się liczne wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody. W konsekwencji obowiązują tutaj ograniczenia prędkości. Obecnie na tym odcinku mamy 6 ograniczeń do 10, 20 bądź 30 km na godzinę, które zostały wprowadzone na łącznej długości 420 metrów. Ostatni remont główny torowiska był przeprowadzony w 2000 roku. Tegoroczne prace obejmą łącznie 3380 metrów toru pomiędzy pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Na większości trasy zastosujemy, tak jak obecnie, konstrukcję podsypkową. Zbudujemy nowe odwodnienie, co pozwoli rozwiązać problem wychlap, czyli podmywania torów. Wyremontujemy przystanki tramwajowe, a dodatkowo na pętli Wyścigi zbudujemy oświetlenie. Prace obejmą także remont 4 przejazdów przez tory w Alei Wilanowskiej, Puławskiej, Alei Lotników i Smyczkowej. Na wszystkich przejazdach zostaną zastosowane wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, co pozwoli skrócić czas zamknięć poszczególnych przejazdów. Remont potrwa do końca listopada. W pierwszym etapie od 15 sierpnia tramwaje linii 4 i 10 dojadą tylko do pętli metro Wilanowska. W drugim etapie od przełomu września i października linie 4 i 10 zostaną wydłużone do przystanku Aleja Lotników, gdzie zostanie zamontowany tymczasowy rozjazd nakładkowy. W trakcie prac torowych prosimy o korzystanie z istniejących linii autobusowych na ulicy Puławskiej. Poszczególne przejazdy przez tory będą remontowane etapowo. Na pierwszy ogień idzie przejazd przez Aleję Lotników. W okresie od 15 do 23 sierpnia nie będzie przejazdu Aleją Lotników przez torowisko tramwajowe. Autobusy linii 189, 193, 317, 401, 402 oraz linie nocne pojadą objazdem przez Aleję Wilanowską albo ulicę Rzymowskiego. W tym roku w ramach warszawskiego programu torowego zaplanowaliśmy 36 zadań, które obejmują 12 km toru pojedynczego. Niedawno przekroczyliśmy półmetek robót. Puławska to ostatni duży remont w tym roku. Pozostałe prace będą miały głównie charakter weekendowy bądź kilkudniowy.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: 75 lat temu Tychom nadano prawa miejskie. Z okazji jubileuszu można oglądać wystawę Opowiedz mi miasto. Są na niej przedmioty codzienne, pamiątki rodzinne, dzieła sztuki, fotografie, dokumenty czy wycinki prasowe, a nawet piosenki o Tychach. Ze mną jest jeden z kuratorów tej wystawy, Jakub Skucha. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Ta wystawa opowiadająca o historii Tychów ma swoje hasła przewodnie. Co to są za hasła i skąd się wzięły?
6: Generalnie myśląc o tym, jak możemy tych opowiedzieć, które przez te 75 lat jednak się zmieniały. Bywały różne. Szukaliśmy takich punktów odniesienia. Uh-huh. I tymi punktami stały się dla nas właśnie hasła, które były tym Tychom przyklejane jak takie łatki na przestrzeni czasu. Z jednej strony miasto sypialnia. Tutaj w Katowicach jesteśmy i wiemy o tym, że tak Tychy z tej perspektywy zwłaszcza były postrzegane. Oprócz tego Tychy miasto satelita. Ale też Tychy dobre miejsce, Tychy zielone miasto, Tychy miasto młodości, miasto dzieci. Na tej wystawie staramy się czasami w polemiczny sposób, czasami rozszerzając te tematy, ale zawsze zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście Tychy są takie, czy takie? A może tylko takie, a może również takie?
5: I w jaki sposób o tych Tychach opowiadacie?
6: Jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki formy malarskiej, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii. Jeżeli chodzi o pamiątki z kolei osobiste, to są to między innymi obiekty, przedmioty należące do mieszkańców tego miasta, którzy pojawiali się na przestrzeni tych 75 lat, ale również do osób, które mieszkały na tym terenie wcześniej. Bo to, że Tychy mają 75 lat jako miasto, to jest prawda, ale oczywiście na tym terenie wcześniej istniało niewielkie miasteczko, wieś, różnie to bywało nazywane, ale obszar, który był zamieszkiwany przez również ludzi, którzy mieli tam swoje pola, na których później to miasto wzrosło. No i my od tych ludzi pozyskaliśmy różnego rodzaju pozostałości po ich dawnych gospodarstwach, powiedzmy, że na przykład klucze do drzwi, ale pozyskaliśmy także opowieści, które również na tej wystawie prezentujemy i które będzie można odsłuchać i dowiedzieć się, jak to miasto wyglądało wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło.
5: W formie audio rozumiem takie nagrania mieszkańców, którzy opowiadają o tym, jak to kiedyś było.
6: Dokładnie. No w ogóle tych kwestii dźwiękowych będzie trochę więcej. Tu może warto powiedzieć, bo jesteśmy przecież w radiu, że podzielimy się także z odwiedzającymi również w formie dźwiękowej tekstem piosenki o Tychach. No bo zależało na tym, żeby pokazać różne właśnie sposoby opowiadania o tym mieście, mówienia o nim. No a muzyka to również był ten sposób, prawda?
5: Tychy mają swoją piosenkę?
6: No na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Tutaj mówimy akurat o piosence Tychy to moje miasto, muzyka autorstwa pana Kalemby, tekst wyśpiewany przez panią Romanowską, przepraszam. I tak, zgodnie z tym tekstem Tychy to nasza miłość, Tychy to nasze życie, Tychy miasto młodości. Były też inne piosenki, tu raczej pokazujemy tylko teksty. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiemy, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
5: Takie najfajniejsze ciekawostki tej wystawy wystawy, twoim zdaniem, to?
6: Z jednej strony ta piosenka, o której mówiłem, z drugiej strony taka ciekawa, atrakcyjna rzecz wizualnie, to wózek dziecięcy. Jak mówiłem, Tychy był nazywany miastem dzieci, miastem młodości, nie bez powodu. Rzeczywiście w Tychach dzieci rodziło się wyjątkowo dużo, no na skalę Śląska, ale też w ogóle skalę Polski. I pokazując ten temat, przedstawiamy również wózki dziecięce, które mają, no ten, który przedstawiamy, ma kształt naprawdę kosmiczny, powiedzmy. Rzeczywiście trochę nawiązujący do budowy samochodu, no wiem, że też Tychy to przecież fabryka Fiata, prawda? Trochę właśnie nawiązujący do tych takich, do tego takiego modernizmu, który w tych latach 70-tych, 80-tych był obecny, także wydaje mi się, że tak, ten wózek dziecięcy na pewno zaskoczy swoim kształtem, myślę, że warto go zobaczyć, nikt się nie zawiedzie na pewno.
5: A co jeszcze przykuło twoją uwagę?
6: Między innymi to chyba właśnie są też obrazy. No każdy z nas wie, jak te Tychy, no każdy, każdy, kto w Tychach był albo mieszka, wie, jak te Tychy wyglądają. Ale tej twórczości plastycznej czasami są przedstawiane w sposób, którego się możemy nie spodziewać. Nie chcę za wiele też zdradzać, ale powiedzmy, że są to, mówię tutaj o obrazach, które z jednej strony przedstawiają to miasto sprzed 100 lat, także możemy podejść na wystawę, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda na przykład kościół, do którego uczęszczamy, a jak wyglądał 100 lat temu, ale możemy też zobaczyć różne znane obiekty z Tychów, żyrafę na przykład, tak potocznie nazywaną, to jest oczywiście pomnik, ale potoczna nazwa to żyrafa i możemy zobaczyć go w takich odsłonach no niecodziennych. No nie chcę zdradzać za wiele, trzeba też przyjść i zobaczyć.
5: Czy Tychy to jest jedyne miasto w Polsce, które swoje dzielnice, ulice nazywa literami alfabetu?
6: Tak, wydaje mi się, że to jest jedyne. W ogóle w Tychach wzięło się stąd, że no początkowo, kiedy Tychy były budowane właśnie w tym okresie od 51 roku w górę, tak, w dal, no to roboczo posługiwano się w dyskusjach, tak, między głównym, powiedzmy, sponsorem, tak, a wykonawcami, takimi no, określeniami o osiedle A, osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej. No i rzeczywiście to się przyjęło. Co prawda, te osiedla mają też swoje nazwy pełne, bo osiedle A to jest osiedle Anna, osiedle Z to osiedle Zuzanna. Natomiast rzeczywiście raczej mieszkańcy używają tych liter, mówiąc o swoich osiedlach, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Mało tego, bo ulice, które są na tych osiedlach, również swoje nazwy rozpoczynają od liter danego imienia, czyli na osiedlu S będzie, dajmy na to, ulica Zgrzebnioka, na osiedlu F Fitterberga i tak dalej, i tak dalej. Także jest to unikatowe, na pewno. Wydaje się to takie troszeczkę chłodne pozornie, nie? Że mieszkam na osiedlu N, a, na osiedlu E, na osiedlu A, że może gdzieś tam te miasto jest takie sztywne bardzo, nie? Ale jest zupełnie inaczej. Znaczy te nazwy są, wiążą się też z tożsamością rzeczywiście mieszkańców danego osiedla i każdy no, z uśmiechem na ustach nieraz mówi o tej swojej literce alfabetu, która mu przypadła.
5: A od kiedy Tychy były miastem trajtków? Wyjaśnijmy dla niektórych, co to znaczą trajtki.
6: Tak, mówimy tutaj
5: autobusy na szelkach? Tak. Inaczej też.
6: Autobusy na szelkach, tak. No w Tychach jest w ogóle w Polsce jest w ogóle bardzo niewiele miast, to jest bodajże jeszcze trzy miasta, tak mi się wydaje, w których są trolejbusy właśnie, czyli tak zwane autobusy na szelkach, tak? To są takie autobusy, które przemieszczają się dzięki sieci elektrycznej, która jest umieszczona nad drogą, one się na nie wpinają i pobierają prąd. Także w ogóle dzisiaj, prawda, w tym czasie, kiedy mówimy o tym ekologicznym transporcie, to wydaje się to rozwiązanie bardzo nowoczesne i rzeczywiście tak było wcześniej. Konkretnego roku, kiedy trolejbus się pojawiły, pani nie poda. Muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, jaki to był dokładny rok, natomiast rzeczywiście od samego początku to Tychy były projektowane tak, żeby być miastem przede wszystkim nowoczesnym. Tak? One miały robić wrażenie i to widać.
5: Jakub Skucha, jeden z kuratorów wystawy w Tychach, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dodam, że wystawę w Starym Magistracie będziecie mogli oglądać do 9 września.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Uwaga, złodziej. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu lub auta. A tylko co piąty z nas ma ubezpieczenie od kradzieży. O szczegółach Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
7: Co czwarty Polak deklaruje, że doświadczył włamania lub wtargnięcia do nieruchomości albo samochodu. Mimo to tylko 22% ma ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży z włamaniem, a aż 14% przyznaje, że nie stosuje żadnych szczególnych zabezpieczeń. Najczęściej chronimy swój majątek w najprostszy sposób. 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%. Jeśli już dochodzi do kradzieży, najczęściej znikają pieniądze oraz narzędzia i sprzęt ogrodowy lub budowlany. Często łupem złodziei padają również rowery, elektronika oraz wyposażenie samochodów, takie jak radio czy nawigacja. To pokazuje, że zabezpieczać warto nie tylko mieszkanie czy dom, ale także miejsca, w których przechowujemy cenne przedmioty.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
6: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Alex Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona.

0: Suzan zapraszają na program Free Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Suzan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD. Arcade Fire. Happy Set. Faith No More. Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Tygodnia Kultury w Antyradiu.
1: Po tygodniu z pełną kulturą, no to nic, tylko zrobić kulturę jeszcze pełniejszą. Witam się z Państwem w pełni kultury w Antyradiu. Pochylimy się dziś m.in. nad kinowymi filmami muzycznymi od Ghost i Oasis. Będzie muzyczna książka o Marku Piekarczyku, będzie drama w budce suflera z pozdrowieniami dla Zenka Martyniuka i będą też podziękowania dla Sanach. A już za parę minut punk rock po staremu. Takie to muzyczne multikulti. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Guma, Moskwa i punk rock. Taki oldschoolowy zestaw będzie na Was czekał w Bielsku-Białej. Do miasta sprowadza się festiwal Sound Design, poświęcony przede wszystkim muzyce filmowej, ale jednak nie tylko, bo w planie jest między innymi takie wydarzenie jak 50 lat punk rocka, czyli Moskwa i K2 oraz spotkanie z Gumą oraz Ziemkiem Kosmowskim. Cała ta impreza potrwa od 26 do 28 września. Ostatniego dnia będą warsztaty dźwięku, wykłady i spotkania za darmo. No i tu przyznacie, że to jest uczciwa cena. A to jest Antyradio i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie się go trzymać dalej.
0: Pełnia kultury w Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Widzę, że interesuje cię ciemność. Taka książka Pawliuka Ilariona trafiła dopiero co na półki księgarni w naszym kraju i to jest książka nie byle jaka. Tytuł znalazł się na krótkiej liście kandydatów do nagrody Książka Roku BBC, a na Ukrainie był to najpopularniejszy e-book kwartału. No dobrze, tyle chwalenia się wydawcy, a teraz fabuła, która jest następująca. Dziennikarz trafia do odciętego od świata miasteczka na ukraińskiej prowincji. Tam zajmuje się sprawą zaginięcia dziewczynki. Mieszkańcy oczywiście są niechętni do współpracy, a im bardziej rozplątują im się języki, tym bardziej mrocznie i tajemniczo się robi. I tak to się rozwija. A za chwilę o rozwoju świata Harry'ego Pottera.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Oficjalne potwierdzenie plotek nadeszło. Otóż, drodzy Państwo, drodzy gracze, będzie dalsza część Hogwarts Legacy, czyli gry osadzonej w świecie Harry'ego Pottera. Powstanie drugiej części tego tytułu było w zasadzie oczywiste po sukcesie numeru 1, ale teraz potwierdził to oficjalny list do inwestorów Warner Bros. Siłą rzeczy takie potwierdzenie, no to są na razie tylko suche dane. Nie mamy zwiastuna, nie mamy jakiejkolwiek prezentacji grafiki, ale mamy czarno na białym Hogwarts Legacy 2. To pierwsze Hogwarts Legacy, o którym wspomniałem przed chwilą i które było dużym sukcesem, ukazało się już 3 lata temu. Nowy Skillet natomiast ukazał się parę dni temu i o nim za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem.

0: 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Ty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nowość od zespołu Skillet. Kapela opublikowała singiel Lift Me Up, czyli kolejną już zapowiedź epki After the Storm. W sumie ta epka to będzie 6 kawałków, w tym wspomniany już Lift Me Up i Scream sprzed kilku tygodni, który też promuje to właśnie wydawnictwo. Premiera całego materiału 9 października. W tym tempie to państwo wszystko opublikują jeszcze przed premierą, ale poczekamy, zobaczymy, a właściwie to usłyszymy, a za chwilę powiem wam coś o polskim rynku muzycznym. Tym razem zajrzymy na półki księgarni.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Radio.
1: Więcej Marka Piekarczyka w drodze. Ruszyła przedsprzedaż poszerzonego i uaktualnionego wydania książki Marek Piekarczyk Zwierzenia Kontestatora. Jak zachwala sam autor, czyli nasz redakcyjny kolega Leszek Gdoński, to drugie wzbogacone wydanie, to o 20% więcej tekstu. Do tego jest mnóstwo fotografii. Część z nich albo rzadko publikowana, albo nigdy nie publikowana, też jest na co spojrzeć. Wysyłka tego wszystkiego ma być we wrześniu. A za chwilę, a propos rzeczy nadchodzących, to nadchodzące koncerty.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Josh Wahome from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
21: Fila.
17: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
20: Do euro przyjdź.
17: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Soen wrócili do Polski. Po wczorajszym i przedwczorajszym koncercie w Gdańsku oraz Poznaniu, dziś przed kapelą Lubelski Zgrzyt, a we wtorek Rude Boy w Bielsku-Białej. Jeśli chodzi o godzinowe rozpiski, no to wszędzie są takie same. Otwarcie drzwi o 18.30, Support, czyli Only Sons godzinę później, a Soen o 20.40. Z innej beczki, w warszawskim Niebie z kolei, w czwartek wystąpi The White Buffalo. Muzyk z gitarą, inspirowany folkiem, Bobem Dylanem i Leonardem Cohenem. A skoro już przy klasykach jesteśmy, za chwilę budka suflera.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Źle się dzieje w budce suflera. No, niektórzy twierdzą, że źle się dzieje w tym zespole nie od dziś, ale teraz źle się dzieje nawet w tej nowej budce. Jacek Kawalec odszedł z zespołu. Sprawa wygląda tak po kolei, rzecz biorąc, następująco. Wokalista sparodiował Zenka Martyniuka. To zostało oczywiście nagrane jak wszystko w tych czasach, a wideo poniosło się po sieci. Poniosło się do tego stopnia, że przeprosił za nie Tomasz Zeliszewski w imieniu całego zespołu Budka Suflera. Jacek Kawalec na to stwierdził, że nikt nie będzie za niego przepraszał, że nie życzy sobie cenzury i ma prawo parodiować kogo chce. I tak też będzie robił. Pozdrawia tym samym fanów Zenka Martyniuka, a Budce Suflera mówi papa. Papa też za parę minut, ale papa emeritus.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 3.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

0: w Antyradiu.
1: Leżałem na noszach, a kroplówka lała się prosto we mnie. Tak uroczo Tobias Forge wspomina pobyt Ghost w Meksyku podczas ostatniej trasy zespołu, czyli Skeletour. Muzyk wypowiedział się o tej właśnie wizycie, no bo w nadchodzącym tygodniu na ekrany kin trafia w końcu koncertowa produkcja Too Big to Rick. To będzie taki trochę dokument, trochę koncertowy materiał zarejestrowany właśnie w Meksyku. Nagrywanie tego wszystkiego objęło 2 koncerty, choć planowane były 3. No ale 3. koncertu, a w zasadzie 1. w kolejności, nie było przez zatrucie pokarmowe papy emeritusa, które doprowadziło go do tej malowniczej sceny, którą opisałem dosłownie przed chwilą. Too Big to Rick od 26 sierpnia, ale kolejne seanse też są w planach, a w planach rymuje się z sanach. I za chwilę, o dziwo, będzie o sanach w Antyradiu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Dziękujemy Sanach. Ale jak to, zapytacie? W Antyradiu dziękujemy? Ano w Antyradiu. Okazuje się, że po ubiegłotygodniowym koncercie Sanach w Krakowie, czyli pierwszej takiej imprezie na stadionie miejskim w tym mieście, magistratowi spodobało się. Miasto będzie teraz chciało częściej udostępniać obiekt na duże wydarzenia rozrywkowe, no a to oznacza kolejną arenę pod największe koncerty. Tym samym dawna stolica będzie przyciągała wykonawców już nie tylko Tauron Areną, ale też wspomnianym miejskim stadionem. To może wpłynąć na pewne decyzje, jeśli chodzi o plany grup rockowych, metalowych czy innych nas interesujących. A propos tego, co nas interesuje za chwilę, to
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz pan dziecięna!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Będzie drugi sezon serialu To Witajcie w Derry. HBO nie rezygnuje z tej horrorowej, trochę slasherowej historii strasznego klauna Pennywise'a. I tym razem wiadomo, że ta historia ma przenieść nas do czasów wielkiego kryzysu, do 1935 roku. Klimat, no właśnie, taki kombinatorski, z próbami przetrwania ciężkich czasów, choć na szczegóły oczywiście musimy jeszcze poczekać. Na ten moment wiadomo, że prace ruszyły, a daty premiery nie ma.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Niespodzianka dla fanów The Cranberries. Zespół pogrzebał w archiwach i znalazł nagranie ze swojego własnego koncertu, uwaga, z 1994 roku. Na tym nagraniu znajduje się 15 utworów z występu w londyńskim klubie Astoria 2. Jak to wszystko brzmi, przekonamy się 4 września, bo wtedy premiera takiego właśnie wydawnictwa Niespodzianki.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No
2: i
1: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi.

Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie. Antyradio.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Smutna informacja z obozu ZZ Top. Znów pożegnaliśmy muzyka tej właśnie kapeli. W minionym tygodniu zmarł Frank Beard, czyli perkusista z ZZ Top. Beard był m.in. współtwórcą Gimme All Your Loving, czyli klasyka, którego słuchamy do dziś. Zmarł na swoim ranczu w Richmond w Teksasie, miał 77 lat, ale zespół ZZ Top mówi fanom: spokojnie, gramy dalej i to już w ten weekend. No i to jest chyba najprawdziwsza definicja show must go on.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Po wielkim powrocie nadzieja na podbicie kolejnej platformy. Tym razem zespół Oasis chciałby królować w kinach. Kapela zapowiedziała film dokumentalny o pojednaniu i zeszłorocznej trasie koncertowej. Don't Look Back in Anger trafi na ekrany kin już 9 września. Produkcja będzie pokazywana w kinach IMAX, ale też na zwykłym dużym ekranie. I ta premiera pewnie podsyci narastające ciągle plotki o tym, że w przyszłym roku bracia Gallagherowie mieliby ponownie wrócić na scenę. W planach, według tychże plotek, oczywiście Wielka Brytania, ale niewykluczona jest też Europa kontynentalna. Także czekamy, panowie, na ustalenia, na to, żebyście się nie pokłócili i na ogłoszenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
2: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: 50% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
5: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Fontaine's DC opublikowali nowy singiel Marianne. To jest zapowiedź całej nowej płyty. Piąty album grupy będzie nazywał się Dopamine Chamber i ukaże się już całkiem niedługo, bo 16 października. Plotki mówią, że jeszcze w tym roku Fontaine's DC zresztą będą występowali, żeby promować ten materiał. Na razie wiadomo tylko tyle, że wkrótce mamy poznać daty koncertów w Wielkiej Brytanii. Ale kiedy to wkrótce i na kiedy? Oficjalnie cichosza, nic nie wiadomo.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nocny kochanek, Frontside, Debil czy Analogs na jednej scenie. No proszę bardzo, polska śmietanka już niedługo wystąpi w Katowicach. 4 i 5 września przed nami festiwal Amfi Rock. Zresztą to będą nie tylko koncerty. Jak już wspomniałem, to będą dwa dni, 4 i 5 września. I to wszystko ma łączyć idea. Poza muzyką spotkania o buncie, który ma sens, o ołowianych dzieciach i historii Jolanty Wadowskiej Król, czy uwaga, warsztaty, jak być bajglem na talerzu pełnym cebularzy. Z tym pytaniem zostawiam Was na resztę niedzieli. Słyszymy się jutro w Prawdzie Antyradia i w Pełnej Kulturze, a na Pełnię Kultury zapraszam za tydzień. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na

0: czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Klasik 40.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Kaufland jest
7: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No, też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Klasik 35.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Klasik 30.

0: takich warunkach atmosferycznych muzyki reggae słucha się chyba najlepiej. Lato, ciepło, słońce, no i pan Bob na miejscu 27 tym razem. Teraz nieco podkręcimy tempo, czas na prawdziwy szał. Ale nie must go on.
1: Classic 26.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Euro na wszystko cię
6: festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Klasik 25.

Classic 21.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie.

0: 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Klasik 20.

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
3: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Klasik 14.

0: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
0: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Klasik 10.

0: producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega okazja.

0: na mediaexpert.pl. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Classic 5.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy.

0: dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok.

0: is Duff McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
2: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepsze.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
6: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowy. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: Borystrzyc. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

think I love you, but I wanna know for sure.

0: Magic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
8: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. We wrześniu minie 35 lat, odkąd ukazał się pierwszy numer naszego pisma. Jeszcze wtedy pod trochę innym tytułem, tylko Rok. A trafił do sprzedaży w dniach pierwszej polskiej wizyty Deep Purple oraz premier Nevermind, Nirvana, Use Your Illusion, Guns N' Roses, No More Tears, Ozziego Osborna, Bad Motor Finger, Soundgarden czy Blood Sugar Sex Magik, Red Hot Chili Peppers. Przesądził o tym przypadek, ale przyznać trzeba, że wpisaliśmy się w niezły moment w historii rocka i od 35 lat staramy się być częścią wszystkiego, co ważne w światowym roku. Jubileuszowy numer już za kilka dni w sprzedaży, a w nim m.in. The Rolling Stones, System of a Down, Tony Iommi, Nirvana, Five Finger Death Punch, Airborne, Kai Hansen i Rory Gallagher. A przed nami zespół z okładki The Rolling Stones, Mr. Charm.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Antyradio. Już za kilka dni trafi do sprzedaży specjalny numer Teraz Rocka w zwiększonej objętości z okazji 35-lecia naszego pisma. Niektóre materiały, które będzie można w nim znaleźć, mają charakter jubileuszowy, jak ten, w którym przypominamy sukcesy wielkich rockowych gwiazd w minionym 35-leciu. Od The Rolling Stones przez Black Sabbath po Pink Floyd. Posłuchajmy właśnie Pink Floyd. Keep Talking.
1: Teraz Rock w Antyradio.

years. Mankind lived just like the animals.

0: Radio.
1: W dziale newsowym wrześniowego teraz roku piszemy m.in. o tym, że 2 października ukaże się odświeżona, zremiksowana i zremasterowana wersja kolejnej już płyty zespołu The Beatles, Rubber Soul z 1965 roku. To dla Beatlesów album, którym weszli w dorosłość, powiedział mi Giles Martin, odpowiedzialny za kształt artystyczny wspaniałego boksu i za wszystkie zawarte w nim nowe miksy nagrań. To w ich karierze punkt zwrotny, dodał. Stworzyli wtedy muzykę o głębi, jakiej ich wcześniejsze piosenki nie miały. To nie był jeszcze Sgt. Pepper, to nie był jeszcze White Album, ale to była już zapowiedź tej wyrafinowanej muzyki, podobnie jak Revolver. Poza tym jest to album, który pod względem dźwiękowym w ogóle się nie zestarzał, nadal brzmi świetnie. The Beatles z płyty Rubber Soul, piosenka Nowhere Man.
0: Teraz rok w

0: Teraz Rok w Antyradiu.
1: We wrześniowym numerze Teraz Roka żegnamy zmarłego niedawno Wiesława Królikowskiego, który przez lata współtworzył ze mną pismo i który przez jakiś czas prowadził tę audycję na zmianę ze mną. Jednym z jego ulubionych zespołów był Led Zeppelin. Wiesiek tak wspominał czas, kiedy jeszcze jako uczeń liceum zachwycił się jego muzyką. To była epoka wielkich wzruszeń przy utworach, które z czasem okazały się może najwspanialsze w rockowej historii. Oszalałem na punkcie Led Zeppelin 2. Coś tu było ze sztuki Cream i coś, czego nie miał w sobie dotąd żaden zespół. Próbowałem wtedy nauczyć się grać na gitarze niektóre utwory z tej płyty. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Led Zeppelin z drugiej płyty zespołu, którą tak bardzo lubił Wiesiek Królikowski, utwór Who Lotta Love.
0: Teraz Rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
5: Marianne, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert. W

0: mediaexpert.pl.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gdański zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś zaproponuję Wam wywiad z osobą dla mnie wyjątkową, bo z Robertem Liceum Friedrichem. Nagrał świetną płytę ze swoją Lux Torpedą, która w tym roku obchodzi swoje 15 urodziny. Rozmawialiśmy o tej płycie, ale też o albumie akustycznym. Mój trup jest większy niż Twój. Cześć, fajny, stary dziadzie. Jak się dzisiaj czujesz?
2: Wiesz co, doskonale się czuję, bo ten czas przedświąteczny to zawsze jest dla mnie 5 rano pobudka, potem modlitwa i praca i ten rytm mi bardzo odpowiada. Na stare lata potrzebuję rytmu, potrzebuję, wiesz, takiego systematyczności jakiejś, wiesz, i mi ten czas przedświąteczny bardzo pomaga, ten czas Wielkiego Postu.
1: A lubisz się? Stajesz rano i naprawdę mówisz lubię się? Od kiedy tak jest?
2: Wiele razy w Lux Torpedzie, wiesz co, antycypujemy to, co chcielibyśmy zobaczyć w przyszłości, gdzie byśmy chcieli siebie umieścić, i często śpiewamy o naszych właśnie takich pragnieniach i odkryliśmy w sobie mały taki problem, że mamy problem z tym, żeby się na co dzień lubić, no i żeby nie mieć poczucia winy. Żeby nie mówić, to nie moja wina. No i wiesz, jak śpiewamy to, że lubię się od rana i że to nie moja wina. To nie moja wina, że jest ktoś spóźnił. To nie moja wina, że nie zgłosiłem armii do Fryderyków. To nie moja, wiesz, muszę sobie takie rzeczy mówić, bo ja mam ogromne poczucie winy zawsze. Jako ojciec, dziadek, wydawca, muzyk, no i tak dalej. Więc na pewno nam to pomaga, co śpiewamy.
1: Czego w sobie nie lubisz najbardziej?
2: Paradoksalnie to zabrzmi, ale nie lubię lenistwa w sobie.
1: Często zarywasz noce, często nie dosypiasz. O 7 rano już jesteś, sorry, przepraszam, o 5 rano jesteś na nogach. To ty w ogóle śpisz kiedykolwiek?
2: No, dlatego mówiłem, że ten okres teraz jest taki fajny, że kładę się dosyć wcześnie spać, nie siedzę do 5 rana, tylko właśnie zmieniłem sobie te ustawienia. Wróciłem do czasu polskiego i już nie kładę się o 5 rano i wstaję o 10, tylko kładę się 22 i wstaję wcześnie rano, jestem wyspany, zmotywowany. No i to, co lubię najbardziej, kiedy mogę się skupić na pracy, mówiąc praca, mam na myśli dwie działalności gospodarcze, które prowadzę, a robię to po to, żeby móc sobie grać. I dla mnie zawsze to granie weekendowe to jest nagroda za cały tydzień pracy, takiej firmowej. No, ale niezależnie od tego, czy mam taką porę wstawania, kładzenia się, to rzeczywiście tego snu jest mało. No bo tyle jest obowiązków. Mam obowiązki rodzinne, mam obowiązki jako, wiesz, pracodawca. No i trochę zostaje dla mnie czasu, żeby sobie pograć. Ten czas na koncertach, na wyjazdach jest dla mnie tylko czasem.
1: Jak wygląda Twój dzień? Jak wygląda Twój tydzień, gdy to nie jest przedświątecznym tygodniem?
2: Jeżeli, wiesz, to nie jest nudne, co będę mówił, ktoś chce wiedzieć, jak wygląda życie szarpidruta, lenia, który nic nie robi, tylko brzdąka, to muszę rozczarować słuchaczy, bo mój tydzień wygląda tak, że od poniedziałku do czwartku, no zawsze dzień się zaczyna modlitwą. Mamy dla siebie czas, godzinę, żeby się modlić, żeby mieć trochę też takiej cichej modlitwy wewnętrznej, a potem do roboty. No, ja nie mówię już o remontach w domu, że tu się zamek sypie, tu klamka odpada, tu wnuczka rozbiła szybę, trzeba wymienić. Mówię o takich pracach jak moja firma, czyli Stage Diving Club, która już ma 30... No, będzie 35 lat, to za chwilę, no to trzeba ogarniać zamówienia, projekty, przygotować jakieś zapowiedzi koncertów, trzeba dobrać kolory do koszulek, trzeba pojechać sprawdzić.

0: sprawdzić, jak materiał na koszulki wygląda. Wiesz, to są takie małe sprawy, ale one zajmują bardzo dużo czasu, bo staramy się, żeby nasze koszulki, nasze bluzy, nasze czapeczki były dobrze wyhaftowane, dobrze obrandowane i żeby to miało wszystko ręce i nogi. Poza tym, no, organizacja koncertów, wynajem studia, organizowanie kalendarza, żeby nagłaśniać imprezy od dożynek aż po koncerty. Mam trochę też takiego czasu, który jest dla mnie relaksem, to znaczy próby z zespołami, które robię nie tak często, ale robię z AC Drinkers czy z Lux Torpedą. No i to są takie momenty dla mnie wytchnienia trochę, nabieram wtedy siły i potem znowu wracam do pracy wieczorem, pracuję, dlatego czasami do 3-4 pracuję, bo przestając dzwonić telefon, bo już wnuki nie przychodzą i nie chcą czegoś od dziadka. No i jest czas na pracę, jest czas na modlitwę, jest czas na życie.
1: Chodzisz z kalendarzem, czy wszystko masz w głowie?
0: Mam kalendarz oczywiście. Muszę koordynować wiele kalendarzy w Google, bo menadżerowie różnych zespołów, czy muzycy, czy rodzina muszą wiedzieć, co ja w danym momencie mam, także mogą sobie zaglądać do wszystkich moich kalendarzy i nawzajem się nie dublować terminami. Natomiast ja jestem starej daty, czyli uwielbiam mieć zeszyt pod ręką po prostu i takie zeszytów mam pełno zapisanych. Mam dwa pióra, jedno mam turkusowe, jedno mam pomarańczowe i tymi piórami sobie zapisuję różne rzeczy, które mi wpadną w danym momencie do głowy. Czy to są terminy jakichś prac, czy to są pomysły na teksty, czy to są jakieś informacje, które muszę w danym dniu zrobić. No ale to wszystko jest po to, żeby móc sobie pograć, żeby móc pożyć, żeby iść do kina z żoną. Muszę prowadzić taką, mój kalendarz musi być cały czas pod ręką.
1: No to jestem pełen podziwu, bo ja czasami sobie nie potrafię poradzić z podstawowymi rzeczami.
0: Ja tak samo sobie nie radzę. Ja nie mówię, że kalendarz rozwiązuje wszystkie moje problemy, ale mówię, że to mi bardzo pomaga dobrze rozłożyć dzień, tydzień, miesiąc.
1: Gdy puszczałeś mi demo do płyty ostatniej, Szukamy Guza, mówiłeś, że to powrót do stonerowych, brudnych brzmień. Co takiego jest w stoner, że tak ci to podoba?
0: Naturalność, organiczność, bardzo takie naturalne brzmienie. Wiesz, my mamy w studio naszym nagraniowym analogowy stół SSL i on lubi analogowe brzmienia. No i wiesz, to był taki pomysł, żeby każda płyta musi nas też jakoś inspirować i cieszyć, nie? Musimy się tym bawić, musimy mieć entuzjazm. Więc jak odpaliliśmy te stare wzmacniacze, stare Zelmery, stare Voxy, no to nagle się pojawiło coś takiego innego niż na co dzień gramy na koncertach, gdzie jest wszystko odpowiednio nagłośnione, odpowiednio przygotowane. Pojawił się pewien rodzaj takiego nieokiełznanego brudu. Krzyżyk też wyciągnął, nie wiem skąd, ze strychu chyba jakąś perkusję z lat 60., 70. No i to wszystko właśnie sprawiło, że mieliśmy pewne pomysły, bo sama tworzenie muzyki, tworzenie utworów, no to jest, zaczyna się od brzmienia. Jak masz takie brzmienie, to pewnych rzeczy nie jesteś w stanie zagrać, ale za to możesz doskonale wymyślać w klimacie właśnie stonerowym z takim brzmieniem różne rzeczy. To nas bawi, to nas cieszy, to nas inspiruje. No, a kolory muzyczne, które się pojawiają, inspirują też potem do powstania tekstów.
1: Jakie kolory tutaj były, żeby powstały akurat takie teksty? Co tutaj najbardziej inspirowało kolorystycznie do tych tekstów?
0: Wiesz co, było bardzo dziwne, bo tak sobie często rozmawiamy i o tym z Hansem i z całym zespołem w ogóle. Każdy ma dorzuca jakiś pomysł, czy jakąś swoją interpretację danego problemu, czy tematu. No i nagle się okazuje, że robimy takiego rentgena nas samych i tego, co się dzieje, bo sprawdzamy, co jest wewnątrz każdej sprawy, każdego problemu, jakie są intencje różnych rzeczywistości, które się dzieją naokoło nas. No i tak pomysł pojawił się, żeby było zdjęcie rentgenowskie. Znaleźliśmy to niesamowite zdjęcie rentgenowskie autobusu, ale rzeczywiście kolor tej płyty mi się kojarzył właśnie z takimi brązami, żółtymi kolorami, takimi
1: pastelami.
0: no nawet nie pastelami, tylko takimi właśnie jesiennymi kolorami, jesienne brzmienie, no i po prostu trzeba było to zdjęcie rentgenowskie zrobić w takich kolorach, jak można zobaczyć na okładce. To są takie rzeczy, wiesz, to są takie niuanse, ale dla nas najważniejsze jest jednak treść i każdy z tych utworów podparty odpowiednim właśnie kompozycją, czy brzmieniem, czy dramaturgią w nutach powoduje, że ten tekst się uwypukla. Pewne rzeczy się są bardziej słyszalne, dostępne do, nie mówię o słuchu samym, ale o wnętrzu człowieka, nie? Że jak coś śpiewamy sobie, to potem to dotyka wnętrza.
1: No właśnie, bo dużo odniesień na przykład do Nowego Testamentu, prawda? Chociażby w Barabaszu. To jest jedna z takich najbardziej mocnych chyba utworów tej płyty. Znaczy Lux Torpeda często sięga do Starego Testamentu, do Nowego Testamentu.
0: Wiesz co, to wszystko za sprawą Hansa, bo ten człowiek czyta różne rzeczy, czyta też Biblię i on jest głównym inspiracją i on takie rzeczy proponuje. W moim stylu bardziej jest, wiesz, czy tysiące świń rzuciło się w urwisko, a ludzie się pytają, dlaczego w Biblii jest dwa, ale to chodzi o pewien rodzaj, wiesz, świat umiera, powoli ginie, nie? Odrzuca perły, wybiera świnie, to jest bardziej takie moje punkowo słowe myślenie, natomiast Hans też korzysta z tego, co go porusza, no. I tak wiele razy rozmawialiśmy o przemocy, która się dzieje na co dzień między ludźmi, między krajami, no i przemoc jest sposobem na rozwiązywanie różnych problemów. Jest albo miłość, albo przemoc. Miłość zakłada, że człowiek nie walczy o swoje, ulega i pozwala na różne rzeczy wobec siebie, nawet niesprawiedliwe, ale generalnie większość ludzi i decyzji to jest wybieranie Barabasza. A kim był Barabasz? No Barabasz był zelotą, czyli takim powstańcem, który chciał poprzez zbrojne jakieś akcje przynieść wyzwolenie ciemiężonemu wtedy Izraelowi przez Rzymian. No i za każdym razem, kiedy ja się odzywam, czy cokolwiek robię w stosunku do mojej żony, dzieci, do moich przyjaciół, kolegów, no to albo stosuję pewien rodzaj przemocy, czyli wybieram Barabasza, albo pozwalam się niszczyć. To jest bardzo rzadko, ale jak to się pojawia, to znaczy wtedy nie Barabasz, tylko Chrystus.
1: No właśnie, bo ten Barabasz jest takim, myślę, symbolem doczesności, czyli takiego...
0: Nie, dla nas Barabasz był figurą takiego ludzkiego wyboru, że siłowo rozwiązuje swoje problemy. Nie, że tak jak często psychologia też mówi, odpuść, a zobaczysz, że będzie lepiej, nie? A wiele razy, no właśnie człowiek, my wybieramy siłowe rozwiązywanie problemów, nie? To jest tak jak z wychowaniem dzieci. Możesz na nie krzyknąć, ryknąć i pogrozić palcem z groźną miną i masz od razu rozwiązany problem, bo dziecko się wystraszy, ale niczego się nie nauczy. Trudniejszym rozwiązaniem jest, że bierzesz na siebie te błędy dziecka, pomagasz mu dostrzec problem. To wymaga czasu, to wymaga cierpliwości, to wymaga wielu prób, ale skuteczność jest dużo lepsza, bo ten człowiek sam wyciąga wnioski, młody, to dziecko, i potem wie, że czegoś nie robi nie dlatego, że ma zakazane, albo że go spotka surowa kara, ale dlatego, że tak jest lepiej, nie? Natomiast no, najłatwiej zawsze jest krzyknąć, tupnąć, wystraszyć człowieka, ale to w danym momencie będzie problem rozwiązany, wiesz, o czym mówię, nie? No, ale on będzie się powtarzał wiele razy, więc lepiej od środka naprawiać pewne rzeczy, poświęcać więcej czasu na pewne zagadnienia, żeby je leczyć, niż siłowo bombardować. Co jest ciekawe jeszcze, że utwór Barabasz to była 7-minutowa improwizacja. Na szczęście nasz realizator Michał Wasyl z naszego studia, on włączył zapis i kiedy my sobie improwizowaliśmy, on to nagrał i stwierdziliśmy, ale to jest taka wolna kompozycja, tam się dzieją intuicyjne rzeczy, tam ze sobą rozmawiamy między sobą tymi instrumentami. Są propozycje takie rockowe, są propozycje jakieś pomieszane, takie crossoverowe, są bardzo gęste propozycje i mroczne, ale są też takie prawie, że folkowe, są żarty. Ja bardzo jestem zadowolony z tej płyty, bo ona ma mnóstwo różnych, no, ma swoje oblicza różne, nie? To jest tak, jak robisz rentgen ludziom, to każdy ma w innym miejscu punkt zapalny, no i to jest to.
1: Mocno komentujecie rzeczywistość, ale w taki sposób bardzo taki subtelny. Najbardziej mi się podoba numer Maszynka do mięsa, która świetnie opisuje to, co się współcześnie dzieje. Czy jesteś po którejś stronie?
0: Mój dziadek opowiadał mi, że kiedy walczył pod Stalingradem, a jego historia jako Ślązaka jest bardzo skomplikowana, jak zresztą historię wielu ludzi, którzy są na końcu przewodu pokarmowego, wiesz, tego, no po prostu ci zwykli ludzie muszą iść i walczyć, prawda? I mój dziadek jako Ślązak musiał założyć ze względu na bezpieczeństwo całej rodziny i większość Ślązaków miała mundury Wehrmachtu. Dziadek doszedł aż do Stalingradu i tam mówi, że wjeżdżali czołgami w te niemieckie okopy i kręcili takie młynki. To była naprawdę maszynka do mięsa. Dziadek przeżył jeszcze z jednym kolegą, na szczęście. No i potem, kiedy dostał się do niewoli, momentalnie przeskoczył, bo się tworzyły wojska Andersa. Tam była zmiana, wiesz, opcji. Nagle z wrogów Sowieci stali się sojusznikami. No i tak dziadek skończył wojnę i walczył w drugą stronę. Potem był w wojskach Andersa. I taki jest los wielu ludzi. Przez Gibraltar aż do Anglii doszedł. No i rzeczywiście potem z tej Anglii drugim transportem, statkiem Batory, dojechał do Polski, żeby wrócić do swoich trzech córek i babci, swojej żony znaczy się. I on opowiadał mi o tej maszynce do mięsa i jakie moje zdumienie, no wiesz, było totalne dla mnie jakiś taki, aż mi się mózg cały zacząsł, kiedy zobaczyłem, że władze rosyjskie teraz na Dzień Kobiet, czy jakaś uroczystość była, wręczali wdowom czy matkom poległych żołnierzy kwiaty i maszynki do mięsa. No i poruszyło mnie to tak mocno, że wspomnienia dziadka i ta sytuacja z obecnych czasów z tymi maszynkami do mięsa, stwierdziłem, że trzeba zrobić taki utwór i idealnie ten klimat muzyczny się nadawał, który zrobiliśmy. No i tak z Hansem to zrobiliśmy. Bo tak naprawdę każdy konflikt, nie tylko zbrojny, ale też konflikt międzyludzki, i kiedy on nie ma, wiesz, w intencji takiej, żeby się pojednać, pogodzić, wybaczyć, iść do przodu, no to on zawsze się kończy przegraną obu stron, nie? I o tym też śpiewamy.
1: Wspominałeś przed rozmową, że nakręciliście wczoraj teledysk do tego numeru.
0: Bobix 5.2 robi teledyski dosyć sprawnie. Zanim stawiamy kamery i światła i wszystko, to my wiemy, co chcemy uzyskać. Są to spontaniczne akcje, tak jak wiesz, Krzyżyk mówił nam, jedźmy do barbera naszego, do Adama Szulca. No i do Jamy pojechaliśmy, zrobiliśmy ten klip w 2 godziny. Potem Bobix przyjechał do naszego studia, gdzie po prostu stanęliśmy, zagraliśmy. Dla nas ważna jest treść. I tam się ta treść u niego w tych teledyskach pojawia. Te jego obrazy i ta jego dynamika tych teledysków jest taka, że nie przeszkadza słuchać treści ani muzyki. To jest bardzo dobre. A teraz sam nie wiem, bo czekam na efekt. Widziałem tylko, jak plan wyglądał, jak to wszystko, to co Bobik wymyślił i wcześniej rozmawialiśmy, to myślę, że to będzie adekwatny obraz do treści i do koloru muzyki.
1: A co robiliście u Barbera? Ciliście się, czy coś innego?
0: Teledysk Lubię się jest u Barbera, nie? Więc Krzyżyk przy okazji się obciął, no bo to, wiesz, za darmo, nie? No to Poznaniak musiał skorzystać. Ale tak naprawdę, no, do Adama często chodzimy, no, żeby brodę przystrzyć, czy włosy jakoś. No, Hans ostatnio był, obciął długie włosy, ma bardzo schludną fryzurę. To jest nasz przyjaciel od lat, zresztą jest też muzykiem, jest perkusistą zespołu Symeon X. Także ta scena hardkorowa cała tam się u niego szczerze, nie tylko hardkorowa, bo ja się tam spotykam czasami z różnymi muzykami, czy to z Piotrem Mańkowskim z Wilczego Pająka, czy nagle grabarz przychodzi i się spotykamy. Także nie tylko widujemy się z grabarzem w garderobach gdzieś na trasach koncertowych, na scenach, ale też właśnie u Barbera, u tego naszego Adama.
1: Wróćmy na chwilę do Stonera. Pamiętam, jak przy pisaniu pierwszego raportu Acid Drinkers przywiozłem ci singla Q'sa. Czy wtedy zaczęła się twoja fascynacja?
0: No ty mnie zaraziłeś. Zaczął się od Q'sa, a potem ja zacząłem sam szperać i tak też odkryłem zespół Korzyn Ofków Conformity, który niby miał być stonerowy, a dla mnie nie jest stonerowy, tylko właśnie ma no, swój klimat, nie? Ale tych kapel było naprawdę dużo. To jest muzyka tak mało popularna jak rapcore, czyli ta cała scena, gdzie jest ostra muzyka i rapowy wokal, czy to Sensor, czy Madball, czy Propane, nie? To są takie niszowe zespoły, ale ja taką muzykę bardzo lubię, nie?
1: Co wtedy w tym stonerze, jeżeli sobie przypomnisz te 30 lat temu, co wtedy znalazłeś w tej muzyce? W tym Q-sie, w tym Corrosion of Conformity?
0: Chyba lubię naturalne brzmienia, prawdziwe brzmienia. Często metalowe kapele są bardzo mocno wyprodukowane studyjnie i brzmienia są takie, bym powiedział, w rozkroku w skórzanych spodniach. A mi bardziej chodzi o coś, o brodę, fajkę, bujany fotel, preria, no takie coś.
1: Pustynia.
0: Pustynia bardziej niż ćwieki. Na wieki.
1: Chciałem pogadać teraz też o tej płycie akustycznej. Kto przygotował aranżę na tą płytę? Kto zmieniał to, co było elektrycznego, w to akustyczne u was? Jak to wyglądał ten proces?
0: My generalnie bawimy się przy robieniu płyt, przy komponowaniu, przy tworzeniu. Natomiast tutaj to była bardzo poważna i najdłuższa, najcięższa praca. Dlatego, że my już mamy za sobą z Kmietą i z Drężkiem i z Krzyżykiem doświadczenie akustycznej wersji zespołu 2TM23 i nie chcieliśmy, żeby to brzmiało tak samo. Nie chcieliśmy, żeby ktoś powiedział, o, takie 2TM23 tylko z Hansem, więc trzeba było poświęcić więcej czasu, żeby inaczej podejść do utworów, czasami zmienić je kompletnie, przearanżować i to potrzeba było czasu i dużo, dużo pracy w to poświęciliśmy. Dla mnie to było o tyle trudne, że ja nie byłem takim, wiesz, zwolennikiem tej wersji akustycznej. Zresztą kiedyś, jeszcze za czasów, kiedy Lux Forum działało prężnie, ktoś kiedyś mnie pytał o wersję akustyczną, to napisałem krótko po moim trupie. I to był mój cały komentarz na pytanie, czy Lux Torpeda kiedyś będzie grała akustycznie. Tymczasem, no warto czasami właśnie nie wybierać Barabasza, tylko stanąć pokornie i posłuchać w tym wypadku Krzyżyka, który miał taki pomysł. Stwierdził, że nasze treści mogą dotrzeć też do ludzi, którzy boją się gitar elektrycznych, albo wiesz, mają swoje lata, albo nie gustują w takiej muzyce mocnej i że chcieliby odkryć te teksty w wersjach akustycznych. No i tak od pomysłu aż do realizacji nagle się no przekonałem, że to ma sens, nie? Te koncerty szczególnie mnie przekonały. Zresztą cała płyta jest nagrywana podczas trasy akustycznej. No i to jest coś, co po czasie doceniłem. Zresztą w moim wypadku, jako maruda zespołowa, to cieszę się, że odkrywam pewne rzeczy po latach.
1: Czym się objawia ta maruda zespołowa najbardziej?
0: No na przykład utwór autystyczny miał nie wejść na płytę, bo był dla mnie za wesoły. Natomiast po czasie odkryłem, dopiero zrozumiałem, co zrobiliśmy, co to jest za utwór. Potrzebuję czasu czasami. To nie jest tak, że od pierwszego momentu mi się coś podoba. Czasami bywa tak, że mi się coś podoba od razu, ale nudzi mi się szybko, a czasami odkrywam wartość czy piękno po czasie i to jest trwalsze.
1: Którą piosenkę najbardziej zmieniliście, jeżeli chodzi o aranżację na tą płytę akustyczną? Najwięcej widzę jakichś takich zmian w Mowie Trawie.
0: Mowa Trawa tak, ale też Trafiony Zatopiony jest zupełnie inny. Mowa Trawa jeszcze ma motywy, które są w oryginale. Natomiast no, zrobiliśmy tam Tarantino, chcieliśmy zrobić kowbojskie Tarantino takie i dlatego ten Mowa Trawa tak brzmi. Natomiast Trafiony Zatopiony ma zupełnie inny klimat, zupełnie inne dźwięki. Podobnie jak utwór Sęk, który Hans mówił, ten Sęk jest taki melancholijny w oryginale. Ten tekst Sęk dla Hansa był taki optymistyczny, durowy, może nie wesołkowaty, ale radosny, nie? Dlatego zaproponowałem mu taki aranż durowy i mówił, wow, o to mi chodziło. No i tak ten Sęk też jest inny w oryginale, a inny jest w wersji akustycznej, nie?
1: Dziś w Antykulturze, w Antyradiu, mój wywiad z Robertem Lico-Friedrichem, który przeprowadziłem w marcu 2026 roku. Zapraszam na drugą część.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na dalszą część Antykultury w Antyradiu i drugą część wywiadu z Robertem Licą Friedrichem. Na początek spytałem o Lux Torpedę i genezę wyboru piosenek na płytę akustyczną.
2: Są takie utwory, które mi się mniej tam podobają, nie? My oczywiście utwór autystyczny to jest bardzo ciekawe, bo on na każdym koncercie brzmiał inaczej, bo nie układaliśmy tego utworu, nie aranżowaliśmy go, po prostu stwierdziliśmy, grajmy spontanicznie, improwizujmy, zobaczmy na każdym koncercie inną wersję. No i akurat na płytę trafiła wersja z Lublina, ku ucieszy chłopaków zapomniałem drugiej zwrotki, więc śpiewam po baskijsku. Nie?
1: W której swojej wersji czujesz się lepiej, w tej akustycznej czy w tej elektrycznej?
2: Znaczy zdecydowanie wolę muzykę ostrzejszą i rockową, natomiast te akustyczne wersje mają zupełnie inny klimat. Ciekawe, że moja żona, która jest krytyczna dosyć do mojej działalności, co mi bardzo pomaga, bo mam przy sobie najbardziej wymagającego i ostrego recenzenta, no to ona była na koncercie i powiedziała, to jest wydarzenie epokowe. Bardzo sobie to zapamiętałem. Wiesz, to są naprawdę ważne momenty w moim artystycznym życiu, kiedy żonie się coś spodoba, nie?
1: A często jej się podoba, czy bardzo rzadko?
2: Rzadko, na szczęście.
1: A co poprzednim razem było takiego epokowego? Czy coś było w ogóle epokowego wcześniej?
2: Ja się boję, że jak jej się coś podoba, to niekoniecznie musi się podobać naszym słuchaczom. Takie mam myślenie, wiesz, skomplikowane. No bo na przykład ona od początku, kiedy już słyszała same utwory, same melodie, samo brzmienie tej płyty Szukamy Guza, która początkowo miała mieć tytuł Katapulta, ale to było jeszcze, w momencie, kiedy nie było koncepcji, to był tytuł roboczy zupełnie. Potem zobaczyliśmy okładkę, no i ewidentnie Szukamy Guza, wielowymiarowy tytuł teraz jest. Natomiast no, Dobrochnie się ta płyta bardzo podoba i już, wiesz, też czeka na koncert w Poznaniu.
1: Ale to patrzysz bardziej na to, co powie Dobrochna, czy bardziej na to, co powiedzą ludzie?
2: Tak naprawdę to musi nam się w zespole bardzo podobać, bo wtedy entuzjazm do grania i chęci. Nie gramy utworów, które nam się nie podobają. I to jest chyba najważniejsze, bo jak nam się już coś podoba, to potem już, no dosyć, to jest fajne, jeżeli jest wielu słuchaczy, ale wiesz co, my kierujemy naszą muzę do jednego człowieka, więc do pojedynczego człowieka, do drugiego człowieka, więc nie mamy jakichś takich globalnych ambicji czy apetytów. Raczej chodzi o to, żeby spotkać dzisiaj człowieka, który ma ochotę się na chwilę zatrzymać i mieć refleksję, bo no, nie ukrywam, że to, co robi Lux Torpeda, no nie jest łatwe i nie jest też takie rozrywkowe, nie? Więc tutaj słuchacz to jest ewidentnie ktoś, kto ma apetyt na patrzenie głębiej czy zatrzymanie się nad pewnymi rzeczami. To nie jest muzyka łatwa, przyjemna i do tańca i do szaleństwa, nie?
1: Z której piosenki na płycie akustycznej jesteś najbardziej zadowolony?
2: Ja to traktuję jako całość, wiesz, jako danie. Jakbyś podasz mi sałatkę, to nie mogę ci powiedzieć, że najbardziej z tej sałatki mi smakują pestki dyni. No, bez sensu. Razem. To wszystko tworzy bukiet, nie? Nie mam takiej jakiejś jednej ulubionej. Dużo mi się podoba. Musisz pamiętać, że my jako muzycy mamy też swoje preferencje ze względu na trudność kompozycji, nie? Na trudność wykonawczą. Więc czasami się utwór jest świetny, ale go się trudno gra, a czasami utwór jest łatwy do grania, nie? Więc trudno nas pytać, który mi się podoba. Żeby usłyszeć nasze utwory jako słuchacz, ja muszę odczekać jakiś czasu, potem sobie to odpalę i mówię, o wow, nie? Albo o Boże.
1: Znaczy ja spytałem o to, z którego jesteś zadowolony, nie? Który ci się najbardziej podoba.
2: To przepraszam. Znaczy jestem, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że na płytę trafiają właśnie utwory, z których jesteśmy zadowoleni, szczególnie jeżeli jest to płyta live'owa, nie? No bo mamy do dyspozycji z każdego koncertu jakąś wersję utworu. I nie zawsze najlepsze wykonania czy perfekcyjne wykonania są ciekawe. Są ciekawe wersje, które, gdzie coś się dzieje, gdzie jest życie jakieś. No, coś się musi wydarzyć, ale to są subiektywne oceny i to, co mamy, co wydajemy potem na płycie, tak jak na tej płycie Mój trup jest większy niż twój, to tutaj są wybrane te utwory, z których byliśmy najbardziej zadowoleni.
1: Czym różni się granie akustyczne od elektrycznego?
2: To nie ma różnicy, muzyka jest muzyka.
1: Znów grasz The Sea Drinkers? Masz fan z tego?
2: No niestety z egoistycznego punktu widzenia robię tylko rzeczy, z których mam fan, albo gram koncerty, gdzie fan mają mają ludzie też, no bo to chodzi o to, że co z tego, że my wszystkim, co robimy, się cieszymy, jak czasami ma to większe uznanie wśród publiczności, a czasami mniejsze, nie? Natomiast no ACG to jest w ogóle absolutne dla mnie super spotkanie po latach i okazuje się, że mimo, że się znamy po 40 lat, ponad właściwie, to nic się nie zmienia. Człowiek jest cały czas taki sam. Opakowanie może jest trochę już naruszone, ale generalnie poczucie humoru i czy takie, wiesz, między nami różne przeloty są takie same. Jak to Tytus mówi, poza tym, że gramy teraz lepiej niż kiedyś, to nic się nie zmieniło.
1: No i opakowanie się trochę zmieniło.
2: Tak, teraz mamy taki bardziej vintage'owy style. Niektórzy, słuchaj, jak sobie robią gitary, to specjalnie zamawiają taki, wiesz, takie zużycie, taki, nie, ja zapomniałem, jak to się nazywa, ale masz takie, wiesz, robisz instrument i prosisz, żeby go postarzyć, nie? Czyli trzeba przeczołgać tą gitarę, trzeba ją, nie wiem, za samochodem ciągnąć pół kilometra, nie mam pojęcia, jak to się robi, ale czasami te właśnie można kupić nową gitarę, która jest stylizowana na bardzo zużytą. No i w tym stylu dzisiaj jest AC Drinkers.
1: Po takim półgodzinnym przemieleniu za samochodem.
2: Powiedziałbym 40-letnim przemieleniu. My za chwilę mamy po 60 lat, no i to jest ciekawe, że jakby nam kiedyś tam na tej kanałowej, gdzie się spotykaliśmy, graliśmy na radiach, mieliśmy 16-17 lat, jakby nam powiedzieli, a zobaczycie, jak będziecie mieli 60, będziecie grali duże koncerty, a za wami będzie ogromny napis AC Drinkers, to byśmy się, wiesz, no w sferze marzeń by to tylko było.
1: Nie, ja myślę, że byście się nieźle wtedy uśmiali, pewnie byście leżeli pod stołami ze śmiechu.
2: Ale wiesz co, my sobie różne absurdalne rzeczy potrafiliśmy wyobrażać i nie tylko wyobrażać, realizować również, tak jak choinka bożonarodzeniowa i wigilijna kolacja 1 maja, no to różne rzeczy mieliśmy, pomysły różne.
1: 4 koncerty halowe za wami. Czy zadowolony jesteś z efektu?
2: Bardzo. Żałuję tylko, że w Poznaniu graliśmy w sali, która nie miała takiej akustyki fajnej, jak na przykład w Spodku czy we Wrocławiu. Akurat Poznań brzmieniowo był bardzo trudny do nagłośnienia, ta hala, no ale niestety władze miasta naszego Poznania nie dbają o to, żeby była hala widowiskowa, taka jak arena. Ona stoi od wielu lat, miała być remontowana, nie jest, no trudno. Czekamy.
1: Jak padła propozycja koncertów halowych, to chyba byliście trochę przerażeni.
2: Trochę? My, wiesz, zanim pojawiła się propozycja i pomysły na koncerty, to zaczęliśmy sobie grać. Graliśmy 7 miesięcy sobie próby, bawiliśmy się, a potem była propozycja, no, żeby zrobić koncerty na Rakowiźnie. No to tam byliśmy mocno jakby wystraszeni, co to będzie, jak to będzie, ale poszło super. Potem z koncertu na koncert te hale nam się lepiej grały, a teraz stwierdziliśmy z Tytusem, że 2 ostatnie koncerty, Spodek i Poznań, to już nam się gra tak jak za starych dobrych czasów, w sensie, że wychodzimy na scenę bardziej pewni i bawimy się tym bardziej niż mamy pełno w gaciach, nie?
1: No pamiętam ten pierwszy koncert na Rakowiźnie w Gdańsku.
2: Przestań.
1: Bardzo byłeś przejęty, byłeś po prostu strasznie spięty, strasznie się bałeś.
2: No ja byłem posrany na maksa, no ale pytałem Tytusa, a on mówi, nie, ja jestem tylko bardzo skupiony.
1: Wróciłeś po tych 26 latach. Oczywiście byłeś gościnnie z nim, występowałeś, ale teraz wróciłeś na całe koncerty. Jak się czujesz w ogóle, stojąc znowu koło Tytusa, Popcorna i Ślimaka?
2: Bardzo naturalnie, normalnie.
1: Taki powrót do domu?
2: Ja bym powiedział, że wiesz co, kurczę, zdziwisz się, ale nie odczuwamy tej przerwy, wiesz, jak gramy. Nam się dobrze gra, każdy zna swoje miejsce w szeregu w tym zespole, to jest też, to jest bardzo fajne. A poza tym, no słuchaj, to jest, bo są 2 różne sposoby myślenia o graniu, nie? Czy takie postawy, 2. Jeden to jest mieć jeden zespół od początku do końca na całe życie i broń Boże nic więcej nie robić, tylko to. I to jest bardzo fajne. Nie wyobrażam sobie w jakichś pobocznych zespołach, żeby miał inny swój zespół, Hetfield albo ktoś, ale na przykład taki Scott Ian z Anthraxu, no to on brał udział w wielu różnych projektach i bardzo lubię też taką postawę, nie? Ja akurat mam takie ADHD, że mi to pasuje właśnie grać w różnych kapelach, bo mogę się nacieszyć różnymi daniami. Nie lubię takiego, do końca takiego stylu brytyjskiego śniadania, zadania, wiesz, gdzie w kółko jest to samo i nic cię nie zaskoczy, nie? Acid jest Acid, wychodzimy i gramy. To znaczy, to jest ten Acid Drinkers pierwotny, nie? Bo te następne miały też świetne różne momenty i te niektóre płyty były no wybitne, które robili chłopaki, robili z Jankielem, czy z Olasem, czy z Perłą. No to zresztą do dzisiaj Ślimak współpracuje z Perłą i te wszystkie te rzeczy miały sens. Natomiast dzisiaj sobie gramy i czujemy, że wróciliśmy w tym pierwotnym składzie. Bardziej to jest kanałowa styl niż potem to, co robili beze mnie, nie?
1: Co się zmieniło przez te 26 lat, jak tak stonąłeś obok nich?
2: No to wszystko. Zęby, włosy, waga.
1: Ale specjalnie sobie kupiłeś stare gitary.
2: Wiesz co, no kupiłem, ale i tak na nich nie mogę grać, bo najlepiej brzmią te Townsend, które mi robią chłopaki z Poznania. I to nie jest tylko moje odczucie, ale to jest wręcz nakaz, czasami akustyka, że mówię, a musisz grać na tym Gibsonie. Wiem, że chciałeś mieć takiego z białego Gibsona, o którym Kazik śpiewa, ale jak grasz na tych Townsendach, no to dużo lepiej to z przodu brzmi, jesteś bardziej obecny. Zresztą Popcorn też docenił tą markę gitar i kiedyś na próbę wziął i tak się do niej przykleił, że gra teraz na mojej gitarze. Natomiast już dla niego, specjalnie dla niego robi się też taka gitara. Czyli na rogowiznach i na niespodziankowych koncertach, które mają się pojawić w tym roku, będziemy grali na tych Townsendach.
1: Masz mocno zapisany grafik, zauważyłem, bo przecież jest Jarocin, 3 razy rokowizna, 2 razy męskie granie, Cieszanów również, a jesienią ma być trochę koncertów po klubach.
2: Coś mają ogłosić, tylko my nie dajemy gwarancji, że dożyjemy.
1: Acid wrócił na dobre?
2: No, nie można wracać na złe. Zawsze się wraca na dobre.
1: Na stałe?
2: A, na stałe. Nic nie ma stałego. Oprócz podatków i śmierci.
1: Co z nowymi numerami? Czy Tytus już coś przybąkuje? Czy jeszcze nie jest na to gotowy?
2: Jak będzie gotowy, to będą wszyscy wiedzieć. No, natomiast to jest fajne, że nigdy AC Drinkers nie miał presji. Jedyną presję, która w tym zespole się pojawiała, to było z mojej strony, ale to wynika z mojego charakteru. Natomiast chciałbym, żeby ta wersja AC Drinkers nie miała presji. Niech każdy naprawdę się tutaj dobrze czuje, niech każdy robi to, co potrafi najlepiej. Tytus zajmuje się, wiesz, pomysły ma różne i na scenę, jak to zrobić. Oczywiście pyta nas wszystkich, rozmawiamy, ale cieszę się, że on decyduje o wielu rzeczach, no bo jest genialny w tych różnych pomysłach, które robi. Jak się pojawi pomysł na płytę, to będziesz wiedział, Leszku, jako pierwszy.
1: Dobrze, z niecierpliwością czekam. Chciałem jeszcze pogadać chwilę o Flapjacku, bo pamiętam, że nagraliście nową płytę.
2: Sugar Free.
1: Pamiętam, że mówiłeś mi, że byliście przecież w studiu. Myślałem, że po to, aby nagrać nową płytę.
2: Nie, my pojechaliśmy do studia, żeby sobie pograć i zobaczyć, czy chcemy robić coś nowego. No bo płyta Flapjacka Sugar Free powstała spontanicznie. Miał być jakiś tylko 3-utworowy epka, powstała cała płyta. No i tak pojechaliśmy do studia Tolpine Records, żeby każdy z nas mógł się oderwać od domu, od pracy, od naszych codzienności. No i tam zaczęliśmy grać i już coś powstało, już jest parę pomysłów. Teraz czekamy na jakiś moment, żeby w naszym studio znowu się spotkać i znowu się pobawić razem. I kto wie, z tego może będzie jakaś płyta.
1: Teraz jesteś w trakcie trasy Lux Torpedy z Flapjackiem. Jak sobie z tym radzisz, że wychodzisz na scenę najpierw z Lux Torpedą, a potem z Flapjackiem?
2: To znaczy, wiesz co, po pierwsze, to nie jest trasa Lux Torpedy z Flapjackiem. Takowa jest planowana na jesień, gdzie będą koncerty Flapjack, Lux Torpeda i jeszcze może jakiś gość zawsze na każdym koncercie. Natomiast teraz to jest trasa ewidentnie Lux Torpedy, na którą to zaprosiliśmy na 2 koncerty, zaprosiliśmy Flapjacka i dobrze nam się razem gra, dlatego ta jesienna trasa 2026, która jest szykowana powoli, ona już jest w tym duecie. Natomiast tu będziemy się widzieli tylko we Wrocławiu na tej trasie i zobaczymy się w Krakowie. No to tam rzeczywiście gramy i Flapjack, i Lux Torpeda, a poza tym no to Lux Torpeda gra jeszcze z innymi kapelami, no i gramy przede wszystkim jako Lux Torpeda. A tutaj, jeżeli mnie pytasz, jak odbieram te podwójne koncerty, koncerty.
1: No bo jeszcze Warszawa była, no to już masz to za sobą, jeden taki koncert.
2: Wiesz co, te dwa koncerty to jest mniej więcej tyle, co grał KNZ, więc dla mnie to nie jest żaden problem. KNZ grał 3-godzinne koncerty, więc tutaj spokojnie. Natomiast jest to zupełnie inne akwarium z inną wodą, z innymi rybkami. Fajnie.
1: No jest jeszcze Arka Noego i jest jeszcze studio nagraniowe, jest jeszcze, tak jak mówiłeś, Stage Diving Club, jest rodzina, gdzie masz 16 wnucząt i jakoś sobie z tym dajesz radę, ale chciałem się ciebie spytać o coś takiego. W latach 90. też grałeś w wielu zespołach naraz, prawda? No bo tam był Yes i Drinkers, i KNZ był, i w pewnym momencie pojawił się 2TM23, był Flapjack. Wtedy wymagało to ogromnej logistyki. Często się przesiadałeś na jakichś stacjach benzynowych, czekałeś na kolejny bus, jechałeś dalej. Jak się zmieniła ta logistyka z lat 90. do tej logistyki obecnej?
2: Jest niebo a ziemia. My jeździliśmy w latach 90. na niektóre koncerty, wiesz, pociągami. Nie było autostrad. Teraz jest to dużo, dużo łatwiejsze. Można się przemieszczać dużo szybciej. Natomiast no, to jest wszystko tak układane, żeby to sprawiało przyjemność, a nie było męką, nie? I zdarza się, że jednego dnia są dwa koncerty, że przed południem gdzieś gramy z Arką, a potem wieczorem późnym gramy z Lux Torpedą. Ale to dla nas to jest fajne. Czas też taki wakacyjny, wyjechać, pograć, posiedzieć, pogadać. To jest fajne. Ja lubię żyć na walizkach. Jest jeden minus tego wszystkiego, ale to no trudno. Czasami są... Jest, wiesz, jaki jest minus?
1: No, bardzo. Jaki?
2: Że nie mogę mieć psa. No bo pies musi mieć pana, który jest ciągle przy nim. Miałem dwa psy, których już niestety nie mam. Całe życie byłem z psami i teraz ten czas w moim życiu jest taki bez psa. Na szczęście dzieci mają moje, które przyjeżdżają, mnie czasem odwiedzają ze swoimi psiakami, no to sobie mogę iść na spacer czy pogadać z psem. Lubię gadać z psami, wiesz? No i to tak wygląda. Dobrochna mówi, że rozsądnie jest, żebyś nie brał żadnego na głowę sobie kolejnego obowiązku, bo pies to jest obowiązek, nie tylko nacieszyć się i tyle. No a ona nie ma zamiaru po prostu rezygnować ze swojego ogródka, ze swoich sadzonek, ze swoich kwiatków, tylko po to, żeby się zajmować moim psem, kiedy ja jestem właśnie na takiej trasie.
1: Czy to jest jedyny mankament tego, że tak cały czas jesteś na walizkach?
2: Teraz widzę ten jedyny.
1: W 1994 roku przybyłeś bardzo ciężką operację serca. Możesz przypomnieć, jak do niej doszło?
0: Przede wszystkim skutki nieprzeleżanej grypy. Normalnej, zwykłej, klasycznej grypy. One są, te powikłania pogrypowe są bardzo niebezpieczne. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ja sobie też nie zdawałem sprawy. To się wiąże właśnie z zapaleniem mięśnia sercowego, to się wiąże z zapaleniem nerek, to się wiąże z wieloma bardzo poważnymi powikłaniami. I ja jedną z gryp, zamiast przeleżeć, to właśnie jeździłem, grałem z Acidami koncerty. No i te powikłania się skończyły tym, że moja zastawka aortalna została zjedzona przez bakterie, bo osłabiony organizm, także jeżeli ktoś teraz mnie słucha, ma grypę, to polecam leżeć do samego końca, aż się antybiotyki skończą, aż się gorączka skończy, aż się człowiek lepiej poczuje, będzie miał siły i wtedy ruszać do pracy, do boju, bo ja no, zapłaciłem bardzo słono za moje nieodleżenie grypy.
1: Jak się dowiedziałeś o tym, co ci jest?
0: To znaczy, wiesz, ja przez cały rok wtedy chorowałem, bo powikłania te grypowe różne tam się działy, było osłabienie, wiesz, ze 100 kilo spadłem do 65. No wyglądało to bardzo mizernie. To były czasy, kiedy moda była na szukanie wszystkich, co mają AIDS i wielu było przekonanych, że Lica ma AIDS. No bo przecież jak tak 30 parę kilo schud i tego ledwo chodzi, to musi mieć AIDS. Nikt z lekarzy nie podejrzewał, że mam coś z sercem. Zupełnie przypadkowo się okazało, że mam bardzo poważny z sercem problem. W czasie, kiedy mnie korzonki chwyciły, przyjechał pogotowie, bo nie mogłem się podnieść. Lekarka mówi, a pan się leczy na serce? Ja mówię, nie, nigdy się nie leczyłem. Mam zdrowe serce, jestem po szkole sportowej. Musi pan iść do lekarza kardiologa. No i pamiętam, moja pierwsza wizyta. Odstałem swoje parę godzin w kolejce w Poznaniu na ulicy Długiej. Lekarz obsłuchał mnie i mówi, niech pan od razu idzie na echo serca. To była wtedy bardzo taka nowoczesna jeszcze metoda badania. No i udało mi się wejść do pani Olgi Trojnarskiej. Pani to jest, do dzisiaj jest odpowiedzialna za moje życie, że tak powiem. Pani Olga Trojnarska akurat ze studentami wtedy robiła właśnie echo serca i wzięła też młodego delikwenta, mnie. 26 lat wtedy miałem i położyłem się na tym stole i pani tym studentom mówi, tu jest do wymiany zastawka taka, tu jest plastyka, będzie aorty, tutaj widzimy też uszkodzony mięsień serca, tak i tak. No i ostatecznie skończyło się to tak, że ja zrobiłem się blady i ona się mnie zapytała, od jak dawna pan u nas się leczy? Ja mówię, Warszawie, no jakieś pół godziny. No i wtedy wyprosiła studentów i bardzo delikatnie mi powiedziała: no, panie Robercie, tutaj, nie jeszcze panie, tylko mówił, chłopcze, nie, tu być może kiedyś tam w jakiejś przyszłości trzeba będzie zrobić zabieg, taki mały zabieg, nie? Ja pytam się, jaki? Ona: no, proszę na razie nie pytać, to będzie taki zabieg, ale niech pan przyjdzie za tydzień. Za tydzień już było krótsza piłka, bo ona mówi: no, powinien pan mieć operację, powinieneś mieć, chłopcze, operację serca, masz do wymiany zastawkę, bo teraz ledwo chodzisz, ledwo funkcjonujesz, a jak będziesz miał tą nową zastawkę, to ten zabieg jest bardzo prosty i nic się nie wydarzy, po tygodniu jesteś w domu. Tak mnie zachęcała, a ja już miałem ciemno przed oczami, bo miałem swoje plany, trasy, grania, więc na trzecią wizytę poszedłem razem z Tytusem. Poszliśmy razem, bo Tytus mówi: jak to i co, to gdzie nie może być na trasie, nie? No i poszliśmy do pani doktor i ona pokazywała wyniki i zaczęła nam opowiadać, że im szybciej, tym lepiej. To już było naprawdę tak, że ona powiedziała: 16 marca chcecie widzieć w szpitalu, a 15 marca straciłem przytomność już na ulicy w Poznaniu, więc dzień przed tym, jak ona wiedziała, że jak długo pociągnę, nie? No i potem rzeczywiście ta jedna operacja, która się miała różne komplikacje i się nie udała, potem była druga operacja po 3 dniach ratująca życie. Trzeba było jeszcze raz mnie otworzyć. Operacja serca się wiąże z tym, że się otwiera po prostu klatkę piersiową, rozpiłowuje się mostek, to wszystko się rozgina, wyciąga się serce ze środka. Te żyły, które pompują serce, które pompuje do organizmu krew z tlenem, z tym wszystkim, co jest potrzebne do życia, zastępuje się taką maszyną, która się nazywa płuco-serce. I oni wtedy to serce odcinają od człowieka, leży na takiej siateczce i tam otwierają i robią porządek. A w tym czasie funkcjonuje zamiast serca właśnie to płuco-serce, taka maszyna. No i to trwało 7 godzin. Jak się obudziłem, pierwsze słowa to: dajcie mi kawy. Dajcie mi kawy. Miałem jakąś taką ochotę na kawę. To było takie doświadczenie dosyć, no niby 7 godzin, które na mrugnięcie oka zadziałało. Najśmieszniejsze było to, że jak leżysz przed tą operacją, jest taki stół, leżysz golusieńki, jak cię Pan Bóg stworzył, ręce szeroko, na takich deskach, żeby tam podłączyć wszystkie welflony i inne takie urządzenia. I było fajne to, że tak zadałem pytanie: a czy wszyscy ludzie zasypiają przy tej narkozie? No bo się bałem, że ja nie zasnę, nie? No i to było ostatnie, co pamiętam. A potem już się obudziłem na intensywnej terapii po operacji. No i tak małymi kroczkami się jakoś dokulałem do wyjścia ze szpitala. No i potem miesiąc czasu byłem jeszcze w domu, ale słabo się to wszystko goiło, słabo to wszystko przeżywałem. Za mnie wtedy w AC Drinkers grał Paweł, czyli Drak z zespołu Hunter. Pawełek mnie zastąpił. Ja musiałem wrócić na scenę, żeby mi się wszystko zaczęło ładnie goić. I tak się stało. Po prostu jak zacząłem grać koncerty, zaraz się wszystko zagoiło, wyleczyło, wyniki super. No i te 31 lat w tym roku już będzie, jak zastawka chodzi i funkcjonuje. Jest już stara, ale jara.
1: Czy przez te lata wszystko było w porządku?
0: Znaczy dobrze, jak masz taką sztuczną zastawkę, to ona funkcjonuje lepiej niż normalna, jest większa wydolność, bo ona nie ma fali zwrotnej w ogóle. No, tylko że jesteś skazany już na całe życie na tabletki rozrzedzające krew, bo na tej zastawce nie mogą się pojawić zakrzepy, mikrozakrzepy. No, po prostu musi być ta krew już takiego pacjenta jest na zawsze rozrzedzona. No i nic, i sobie rozrzedzam tą krew.
1: Słuchajcie, leczcie się i nie biegajcie po scenie z grypą, bo może się to dla was skończyć gorzej niż dla Roberta. Przypominam, że dziś w Antykulturze, w Antyradiu Leszek Gnoiński przedstawił wam wywiad z Robertem Lico-Friedrichem, który gra w zespołach Lux Torpeda, AC Drinkers, Flapjack, Arkonego, a kiedyś również w Turbo, Krężet, 2TM23 i w kilku innych.
3: Antykultura w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarosław Anselmo Gierz.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two. One, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?

0: 8 minut po 23. Dzień dobry, wieczór. Mówi Anselmo. Rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie rzeźni. Tak nieco melancholijnie, ale to nie znaczy, że dzisiaj w takich klimatach, bo myślę, że nie będziecie narzekali na dzikość i intensywność. A Way Back, nowy singiel zapowiadający listopadową płytę In the Shadow of Your Shadow, czyli W cieniu Twego cienia. Formacja Cult of Luna, myślę, że jedna z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych pozycji. 6 listopada nakładem Red Creek Recordings, czyli wytwórni należącej do zespołu Ten Krążek się ukaże. Moi drodzy, tradycyjnie pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się już tutaj wpisać w wątku audycji. No i tradycyjnie na początek zaczynamy od sprawdzenia sociali. Wchodzimy tutaj najpierw w Messenger. Sebastian, zbliża się ZL. Czy to dziś rozmowa z Tomkiem Barszczem? Tak. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i organizatorów Aleksandrowa z hiszpańskich Pirenejów i tutaj Port de la Cruy jest to wrzucone, Port de la Cruy du Pervers, 1335 metrów, na takiej wysokości właśnie Sebastian będzie słuchał. Arek 666, pozdrowienia z Łodzi dla prowadzącego i zapowiadanego gościa. Chris Korzut pozdrawia czarne zastępy Ciebie Anselmo oraz Tryłkowaka, odgrobnik ustawiony na full, jak to się u nas godo. No, no tak, tak się godo. Dobra, teraz wchodzimy w pocztę i co tutaj mamy? No jest tradycyjnie, jest Iwona, pozdrowienia dla prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Dzisiejsze pozdrowienia lecą z Sanoka, weekendowy wyjazd. Bardzo chciałam zobaczyć obrazy Beksińskiego. Chwali się. Będą świetnym podkładem wizualnym jak najbardziej do dzisiejszej rzeźni. Oczywiście 666 pozdrowień leci do Witka, to już tradycja. Iwona, Iwony, oczywiście Witek, który zapoczątkował tą naszą świecką tradycję. Witam serdecznie, tradycyjnie pozdrawiam prowadzącego, gości i wszystkich słuchaczy, szczególnie Iwonę z Warszawy. 666 pozdrowień z Maryjnych Piekar Śląskich zasyła Witek. No i hello, weldunek wczesny, ale na krótko, bo zaraz wyjazd i rano obowiązki. Słucham ile się da, ale do końca pewnie nie dotrwam, o czym informuję z przykrością, już po krótszym niż zwykle obchodzie po pierwszej stolicy Polski z Brytanem mym. Marcin pewnie tradycyjnie po audycji wrzuci sznurek do podsiastka, tak że będziesz sobie mógł zrobić odpiek w czasie późniejszym dzisiejszej audycji, jak cię tutaj czarcie sen zmoży. Dobrze, moi drodzy. Tomek już ze mną w studiu jest i za chwilkę, za kilka minut sobie przejdziemy do rozmowy o tegorocznej edycji Summer Dying Loud, ale na razie jeszcze tak tytułem wstępu do tego, co tutaj się będzie działo, Corrosion of Conformity z albumu, który ukazał się w tym roku. No i to jest ten utwór półtytułowy, bo Bad Man jako ostatni, nie ostatni, nie wiem, bo może jeszcze będą jakieś single, w każdym razie jako najnowszy singiel z tej płyty. Aha, a tak przy okazji, skoro już jesteśmy w tych klimatach, to poszedł pierwszy singiel w tym tygodniu z Volume 5, czyli nowego albumu Down, który 20 listopada do nas trafi.
1: No right about Norwegian Auto and Massive and Crew, Father Warren Gwan, big up himself. PK, big up himself by your earth light. You don't know, more light, more strength.

0: Good God, Bad Man z wydanego w kwietniu albumu takim tytule i tu mieliśmy tą właśnie połówkę Bad Man Corrosion of Conformity. No to teraz już oficjalnie witam cię Tomku w dzisiejszym wydaniu Rzeźni, które to w dużej części właśnie będzie poświęcone Summer Dying Cloud edycji 17, która w pierwszy weekend września będzie miała miejsce. No i zacznijmy, że tak powiem, od takich podstawowych informacji, czyli właśnie te ramy czasowe.
1: Cześć. Tak, no 3-5 września to już jakby padło gdzieś tam, czwartek, piątek, sobota, tak żeby w niedzielę na spokojnie wrócić do swojego życia.
0: Na obiad,
1: na rosół, tak, dokładnie, żeby troszkę odpocząć, aczkolwiek no ja myślę, że każdy, kto tam przyjeżdża, nie myśli o niedzieli powrocie. Bardziej, tak, i o powrocie, tylko o tym, co się dzieje tam na miejscu. Także 3, 4, 5 września, bilety jeszcze są dostępne.
0: To właśnie, jakbyś powiedział o biletach, jak to wygląda, że tak powiem, w opcjach i jak to wygląda cenowo? Żeby ktoś to jeszcze nie ma, a chce już na tak zwaną ostatnią chwilę, bo to 2 tygodnie już nawet niecałe zostały do festiwalu, więc jakby chciał, żeby ten budżet zaplanować na koniec wakacji, no to z czym się musi liczyć?
1: No tak, dokładnie. Bilety zrobiliśmy tak, żeby wszystkim było wygodnie, czyli są jednodniowe bilety po około 300, są bilety dwudniowe, weekendowe, czyli można sobie wybrać czwartek, piątek albo piątek, sobota. No i trzeba przyznać, że ten piątek, sobota jest tutaj oblegany i on jest na wykończeniu, także jeżeli też liczycie tylko na weekend, to teraz, tak, teraz, bo za chwilę może być za późno. One są 100 droższe, a za jeszcze większą 100, czyli jeszcze dodatkowe 100 zł, czyli tam w granicach 500 zł, teraz jest karnet trzydniowy, czyli żeby zobaczyć 51 zespołów, jeżeli ktoś da radę, to tyle trzeba. Z takiej kaski trzeba wyskoczyć.
0: Powiedz mi, czy tutaj, bo ja nie pamiętam, jak to było, czy tutaj w cenie biletu jest miejsce na tam polu namiotowym, czy tam polu kempingowym, czy to się wiąże z dodatkowymi opłatami?
1: Pole namiotowe trzeba sobie to kupić. Tu jeszcze są dostępne. Jeśli ktoś planuje przyjechać kamperem, to niestety tu nie mam dobrych wiadomości, bo już się skończyły. Tak samo, jeśli chodzi o parking wewnętrzny, który też się cieszy dużym powodzeniem zawsze. Tu też niestety się już bilety skończyły. Także parkujemy już poza obiektem, ale na pole zapraszamy. Tam też jest zawsze dobra impreza.
0: Okej. Okay. Tradycyjnie 2 sceny każdego dnia, tak? Scena tak. Główna i krypta, czyli ta mniejsza. Część pozamuzyczna, a tak zwana artystyczna też będzie obecna, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Przez ostatnie tygodnie prezentowaliśmy artystów. Dzisiaj wrzuciliśmy ostatnią wrzutkę na social media. 10 artystów skupionych wokół wystawy Art Hunt z czołowymi nazwiskami, jeśli chodzi
0: o... Do tych nazwisk potem wrócimy, bo chcę, żebyś więcej, kilka słów więcej na ten temat powiedział. W każdym razie będzie, oprócz muzyki, będzie też sztuka. Jeżeli chodzi o tak zwane rzeczy przyziemne, no to warto też wspomnieć, że będzie festiwalowy trunek.
1: Tak.
0: To na razie rzucamy temat do szczegółów, to też, że tak powiem, w oddzielnym wejściu. To wam trochę poopowiadamy, czym będzie można tutaj gardło zraszać i gasić pragnienie. No i żeby tak dobrze wejść w temat, to jeden z zespołów, który pojawi się pierwszego dnia, amerykański Devil Master i single Death Anthem z nowego albumu, który pojawi się właśnie w okolicach festiwalu dzięki wytwórni Relapse Records.

0: To była formacja Devil Master z albumu Bloody Dreams, czyli Blade Sny, oczywiście suchy żart prowadzącego, 4 września, a więc w drugim dniu festiwalu, czyli dzień po ich występie, bo niniejszym przechodzimy, że tak powiem, do omówienia pierwszego dnia festiwalowego, czyli czwartek, 3 września. To jest dzień dla tych, którzy mają jeszcze coś w puli urlopowej do wykorzystania i mogą się z roboty urwać i przyjechać do Aleksandrowa właśnie już w czwartek. Także proszę ci, Tomku, że tak powiem, o przedstawienie menu czwartkowego.
1: Oj, menu czwartkowe jest wyśmienite, dlatego powiem ci szczerze, że to trzeba znaleźć miejsce. Trzeba być w czwartek i nawet jeśli nie ma urlopu, to po pracy od razu trzeba przyjechać, to wtedy się jeszcze na sporo rzeczy zdąży. Zaczęliśmy od Cult of Luna, a my od góry idąc mamy Cult of Fire, czyli nieco inne spojrzenie na sprawy kultu, czyli jeśli jeszcze nie widzieliście Czechów, którzy przebierają się za bóstwa hinduizmu, to...
0: Ach, to są ci!
1: To są ci, tak. To będzie prawdziwy, totalny odlot, bo...
0: Krishna kontra Vishnu.
1: Dokładnie. Tam będzie się działo na tej scenie, to będzie taki wręcz spektakl i będzie kolorowo tam naprawdę. Także to będzie coś niesamowitego. O headlinerach pewnie będziemy rozmawiać, prawda? Bo Triptykon dla mnie, najważniejsze wcielenie. Jakby...
0: Tomka Warriora, tak?
1: Tak, które pozostawia jak najwięcej jeszcze nadziei na nowy materiał, także ja bardzo, bardzo liczę na to. Powrót Lucifer na scenę Summer Dance Cloud, bo ona już kiedyś była w Aleksandrowie, bodajże w 2018 roku, jak dobrze, jeśli pamięć mnie nie myli. I tylko teraz to już jest zupełnie inny zespół. W większości złożony z kobiet, z perkusistą Opet, wypożyczonym specjalnie na tą okazję, także to też taki dodatkowy argument dla pasjonatów popisów perkusyjnych. Masakr, to masakr z Florydy. Bo mamy różne.
0: Mamy trzy masakry.
1: Mamy trzy. Jedną już też gościliśmy kiedyś.
0: Dwie są w tej chwili czynne, kolumbijska i ta amerykańska, natomiast francuska leży w grobie i leży.
1: Może niech tam zostanie.
0: No w sumie chyba najsłabsze z tych wszystkich masakr.
1: Tak. Daleka Japonia, Psych. Też nowy materiał się zbliża wielkimi krokami i myślę, że tu też dosyć taki cymesik dla miłośników, też niesamowicie dużą ekspresją zespół i z takim zacięciem teatralnym, jeżeli jeszcze nie znacie, nie kojarzycie, to koniecznie sprawdźcie, chociażbyście musieli sprawdzić całą dyskografię, bo ten zespół ewoluuje z płyty na płytę w zupełnie nieprzewidywalnych kierunkach.
0: Tak,
1: także tutaj nie wiadomo, czego się można spodziewać po kolejnych...
0: Można się spodziewać wszystkiego, tak. Mówiąc tak, najkrócej.
1: Tak. Mamy Based, czyli death metal, ale w takim bardzo przebojowo rock'n'rollowym wydaniu, także coś niesamowitego. Cały czas mówimy tutaj o dużej scenie, bo i zaraz przejdę do krypty, bo tam też się będzie działo, jeśli chodzi o death metal w czwartek. Ciśnienie. To jest taki dość niezwykła propozycja dla metala. Tak, ale każdy, kto zetknął się chociaż raz z muzyką składu Ciśnienie, albo czy to na żywo, czy to z tej nowej płyty Angry Noises, która jest po prostu kapitalna, to przyzna chyba mi rację, że intensywnością nie ustępuje najpotężniejszym metalowym nazwom. To jest naprawdę przeżycie i na żywo zyskuje dodatkowo, także jest to absolutny sztos. No i później jeszcze fajne pozostałe polskie składy, które zagoszczą na głównej scenie, czyli Hydra dla miłośników bardziej oldschoolowego, dumowego podejścia do heavy metalu, Czernina Ciekawy projekt, też polecam sprawdzić. No i otworzy scenę nam Species, czyli jakbyśmy chcieli mieć taką krajową, rodzimą wariację na temat technicznego, oldschoolowego death thrash metalu, to mamy. I możemy być z niej naprawdę dumni, bo to jest totalny kosmos.
0: No, to, że ich album wyszedł w 20 Bucks Spin, no, o czym świadczy, tak? Tak. Ta wytwórnia nie wydaje słabych płyt, więc jak dla zespołu po prostu, który no, debiutuje w barwach tejże wytwórni, to jest to jakaś nobilitacja.
1: Tak. Jeśli chodzi natomiast o kryptę, już o Devil Master powiedzieliśmy i zagraliśmy, także oni tam się pojawią w przeddzień premiery swojej nowej płyty, także na pewno będziemy mogli liczyć na jakieś premierowe kawałki. A obiecałem tutaj, że będzie mnóstwo death metalu i jest. I to takiego naprawdę jakościowego, bo Putridarium, czeski Snet.
0: To na pewno Artur przyjedzie.
1: Of Feather and Bone i Severus. Także to jest taki zestaw, że no, czwartek death metalem
0: będzie stał.
1: Kipi w krypcie, do tego polski Sterile Blight i na nieco może takie rozluźnienie na sam koniec Helga. To jest ciekawa rzecz.
0: No to dawaj, cóż to jest dla tych, którzy... Helga, bo jak sobie pamiętam z niemieckich festiwali na Polno, tam Helga, Helga.
1: Nie, to nie ma nic wspólnego z Niemcami. Mamy tutaj taki miks islandzko-brytyjski zarówno w warstwie muzycznej można tam się doszukać takich odniesień do folkloru, ale jest też czasami bardzo mrocznie i ciężko. Jest tam kobiecy wokal. No, bardzo fajny temat. Oni już kiedyś byli w Polsce, supportowali kogoś, nie pamiętam już kogo, ale na koncercie byłem, bardzo mi się podobało i widzę tam potencjał. I to będzie takie bardzo fajne, nieco spokojniejsze zamknięcie tego death metalowego piekła w krypcie w czwartek.
0: Okej, okay, tak wygląda czwartek. No i myślę, że tutaj wyborem naturalnym będzie jako ilustracja tego pierwszego dnia myślę, że Triptykon i myślę, że dorzucimy do Triptykona Ciśnienie, o którym wspomniałeś. To jest po prostu to, co, że tak powiem, swego rodzaju ewenement, eksperyment, tak, dla zespół niemetalowy, ale jeżeli chodzi o intensywność, to no, dorównujący czy też bijący intensywnością wiele metalowych składów. Zgodzisz się ze mną?
1: Tak, się zgodzę.
0: Dobra, no to gramy. Triptykon, a potem ciśnienie.

0: To był zestaw z dnia pierwszego, czyli Triptykon z albumu Melana Trasmata z 2014 roku i formacja Ciśnienie z krążka Angry Noises nagranego na żywo w Katowicach w klubie. Ten materiał ukazał się w ubiegłym roku. No dobrze, Tomku, to przechodzimy do dnia, drugiego dnia, czyli w piątek 4 września czekają nas.
1: Czekają nas. Zaczniemy teraz od początku, żeby nie było, że tylko tutaj sadzimy headlinerami. Grief Circle otworzy nam scenę główną, a po nich...
0: Neolit, widzę.
1: Po nich Neolit. Z nowym materiałem.
0: Który we wrześniu się ukaże, tak?
1: Tak, i tam też będzie no, ten materiał zagrany w dużej mierze po raz pierwszy, także dla maniaków polskiego oldschoolowego death metalu pozycja obowiązkowa, należy się tam pojawić. Zrobimy też spotkanie z zespołem i sesję podpisywania płyt, także będzie można sobie w pełnej krasie zrobić foteczki.
0: Ja dodam, że we wrześniu Neolit w studiu się
1: pięknie
0: pojawi. Tydzień po festiwalu.
1: Pięknie, pięknie. A zaraz po Neolit na scenę wejdą panowie z Australii, totalni wariaci, King Parrot. Jeśli ktoś miał okazję ich zobaczyć. Tak, tak, po prostu nie, to jest totalna wariacja. Zresztą wydawani przez Phila Anselmo z jego wytwórni. On ich zauważył swego czasu, wziął ich tam kiedyś na traskę i tak się zaczęło. Tak, świetne w ogóle klipy, bardzo takie rozbudowane. Polecam zapoznać się, a potem wariować pod sceną razem z wszystkimi. Gdyby tego było mało, to potem jeszcze mamy takiego kopniaka w postaci takiego korowo-hardkorowego Ice.
0: To są Duńczycy, tak?
1: Tak, tak. Też bardzo żywiołowe, energetyczne koncerty, także tam będziemy rozgrzewać i budzić to pole namiotowe w piątek od samego rana, także tam się będzie naprawdę działo. Potem zaprosimy was na taki, na pierwszy polski koncert składu z Włoch, Ponte del Diavolo. Ciekawa rzecz, którą usłyszałem pierwszy raz dwa lata temu bodajże na Roadburn. Bardzo taka niestandardowe podejście do nie wiem jak to nawet nazwać, czy to jest black metal. Niekoniecznie, w zależności od tego...
0: Muzyka aspirująca do black metalu.
1: Dokładnie, dokładnie. Może tak. Ale na pewno coś niesztampowego, coś co też bardzo mi przypadło do gustu. A potem co? Potem pójdziemy troszkę w klasyczne nutki, bo odwiedzi nas sam Blaze Bailey z materiałem z Iron Maiden. Ja tam się bardzo cieszę na ten koncert, bo wiem, że zarówno skład koncertowy jego, jak i wiadomo, jego wkład w historię Żelaznej Dziewicy jest niepodważalny i kto jak kto, ale on akurat jest w pełni uprawniony do tego, żeby teraz kupony od tego odcinać i to będzie coś. Razem sobie pośpiewamy, na pewno. Ja wejdę i będę śpiewał. Nie wiem jak wy.
0: To będzie takie heavy metalowe karaoke na żywo.
1: Tak, tak, dokładnie. No i Blaze Bailey będzie grał kawałki Iron Maiden, a Adam Nergaldarski będzie grał kawałki Behemoth, tylko kawałki Behemoth z czasów płyty Svantevit. Nie wiem, czy słyszeliście o tym projekcie, ale zapewne wielu z was tak. Dokoptował panów z Misfirming i razem... Tak, tak, dokładnie, podkreślmy to.
0: Bo Adamowi w ferworze walki na jakiejś rolce chyba TikTokowej wyszło, że Misfirming jest norweskim zespołem.
1: Nie, dementujemy.
0: Być może czynią starania obywatelstwo norweskie.
1: Tak czy inaczej, ten projekt jest takim strzałem na ten sezon festiwalowy, i rzeczywiście już przez kilka europejskich festiwali się przewinął i wszędzie, gdzie się pojawił, zbiera same dobre recenzje, że rzeczywiście ten zamysł, żeby do tej pierwotnej, takiej dzikiej płyty Behemoth zatrudnić właśnie młodą, świeżą krew, się sprawdza. I rzeczywiście ma to sens. Musicie się o tym przekonać na własne oczy i uszy, a w Polsce będzie to jedyna okazja, żeby ten projekt zobaczyć. Także zarówno dla wszystkich wielbicieli Miss Firming, jak i dla wszystkich wielbicieli Behemoth pozycja obowiązkowa. No i to będzie wprowadzenie do creme de la creme tego dnia, czyli Satyricon. Ja na Satyricon polowałem od zawsze, bo nie wiem, czy wiesz, ja w liceum miałem ksywę Satyricon. Tak. To mogą moi koledzy z dawnych lat potwierdzić, że tak byłem wpisywany nawet, pamiętasz, kiedyś były jakby płyty i były wkładki i tam się wpisywało podziękowanie, komu dziękujesz za coś tam, no to w wielu takich jakichś demówkach pojawia się, że tam Satyriconowi w nawiasie nie zespołowi.
0: Kiedyś w ogóle to było od tego się zaczynało lekturę wkładki, tak?
1: Tak.
0: Kto, tam teksty, nie? Tam
1: zdjęcia, ma zasługi.
0: Lecimy do listy podziękowań. Komu podziękowali?
1: Pamiętam, ale teraz mi się to przypomniało. Tak, to było bardzo zabawne i mam sporo takich demówek, gdzie tam jestem wpisany jako ten Satyricon, w nawiasie nie zespół, żeby nie było, żeby było niedomówień. Ale po prostu to świadczy o tym, że ja mam olbrzymi sentyment i olbrzymi szacunek do twórczości Satyra i Frosta i to było, to jest spełnienie marzeń dla mnie, takie osobiście, że uda się, teraz akurat pracuję sobie nad preprodukcją tego koncertu i to będzie naprawdę wydarzenie wielkie, potężny set, półtorej godzinny, także będzie zagrane wszystko i będziemy śpiewać Mother Nord wspólnie też. Tak jest ułożone ten środek ciężkości, że nie kończymy headlinerem, tylko potem jeszcze płyniemy w tą noc i po Satyriconie pojawi się Blinded 23, zespół, do którego również mam wielki sentyment i olbrzymi szacunek i na każdym jakby etapie kariery tego zespołu Summer Dance Cloud i towarzyszy, bo pierwotnie Blinded i później Blinded z Nihilem, z Niewiosną również był na Summerze. Teraz czas na nową odsłonę Blinded 23 z nowym materiałem, świeżo wydaną płytą, także no, chyba więcej tutaj rekomendacji nie musimy dawać. A to też nie będzie jeszcze koniec dnia, bo na samym już tak po północy, a nawet po pierwszej w nocy, kiedy już takie wyciszenie lekkie nastąpi, taki troszkę eksperyment z naszej strony. Pierwszy raz, po raz kolejny w Polsce, amerykańska grupa Vanishing Kids, która no urzekła mnie swoim jakby, nie wiem, takim artyzmem, melodią, czymś, czego ostatnio mi w muzyce nowej brakuje, a tutaj piękne rzeczy po prostu, piękna muzyka i myślę, że taka noc totalna i już takie wymęczenie tym łomotem ze sceny przyniesie nam właśnie ukojenie muzyka Vanishing Kids. Także też wam polecam, sprawdzimy. Mam nadzieję, że też posłuchamy dzisiaj. I to na scenie głównej. Jeśli chodzi o kryptę, zaczynamy od polskiego składu Wolfpack Heading Nowhere.
0: Supergrupa, tak
1: można mówić.
0: Zadebiutowała w barwach Pirania Music w tym roku.
1: Tak, i na Castle Party mieli swój debiutancki koncert, przyjęty bardzo dobrze.
0: Lata 90. na pełnej.
1: Tak, dokładnie. Także my z wyczytaniem drugiej nazwy poproszę cię o pomoc.
0: König Reisal,
1: tak. Właśnie oni. Od Grega z God of War.
0: Też bardzo ciekawy skład.
1: Tak. Bardzo ciekawie się go ogląda i myślę, że będą też takim dobrym dodatkiem do tego, co tam po jakby tym wprowadzeniu przez Wolfpack Heading Nowhere nagle wejdą dziady z widłami. Nie obrażając dziadów ani dziadów z widłami. Potem znowu coś niezbyt sztampowego, bo znowu po raz pierwszy w Polsce. Ja nie wiem, lubię takie eksperymenty, lubię industrial, dlatego Black Magnet ze Stanów znowu akurat się tak złożyło, że są w trasie i jak tylko się o tym dowiedziałem, to od razu...
0: Muszę,
1: zaproszę, zobaczymy, może przyjadą. Przyjadą, są bardzo podekscytowani, też nie mogą się doczekać, żeby odegrać tą pierwszą sztukę w Polsce, także jeżeli gdzieś tam macie, bije w was industrialne, metalowe serduszko, to wpadnijcie wtedy do Krypty. Po nich... Też rzecz, która jeszcze w Polsce nie zagrała, czyli Hexer z Niemiec. Ciekawe duo. Z duetami jest różnie, ale ten akurat myślę, że może wam się spodobać. Sprawdźcie ostatnie jego nagrania tam na jakichś platformach streamingowych, ale na żywo to robi zupełnie inne wrażenie. Także jako eksperyment traktuję... Wpadnijcie, zobaczycie. Część ze składu Hexer gra również w Imma Tarikat, również niemieckiej kapeli. Tutaj mamy black metal na pełnej, że tak powiem. Także to jest jakby wartość dodana tego pakietu. Oni już w Polsce grali, o ile dobrze kojarzę. Też byli na supporcie na trasie i też dobrze to gada. No i potem wchodzimy w death metalowo, dumowe bagno, czyli Krypts.
0: Będzie ponuro.
1: Tak, tu będzie ponuro. Ja tam mam takie jakieś małe przebłyski o nowym materiale Krypts i myślę, że to
0: no
1: będzie...
0: No tak, bo też już parę lat minęło.
1: Tak. Także myślę, że też możemy liczyć na może jakiś przynajmniej koncertową premierę, a przynajmniej będzie okazja, żeby wypytać panów, co dalej i że chcemy więcej. Ja ostatni raz Krypts widziałem... Chyba wtedy we Wrocławiu na tym festiwalu Into the Abyss.
0: Into the Abyss. Tak,
1: Into the Abyss, tak. Urzekli mnie swoim ponurym, bulgoczącym, bagiennym stylem i zakochałem się wtedy totalnie. I też ich już próbowałem kilka razy zaprosić, teraz się udało. Zwieńczeniem Krypty będzie Misfirming w postaci Misfirming.
0: W autorskim materiale.
1: Tak, w autorskim materiale. Także myślę, że lepszego zakończenia tego dnia na Krypcie spodziewać się nie można. Panowie zaraz po tym koncercie pakują się i jadą dalej na festiwalową wyprawę z Svantevitem.
0: No dobra, no to my pierwszą godzinę kończymy hitem z Now Diabolical, czyli Królem, King.

0: 8 minut po północy. Tak się złożyło, że początki godzin dzisiaj dość nastrojowe, melancholijne. Słuchajcie Rzeźni na antenie Antyradia. Naszym gościem jest Tomasz Barsz i rozmawiamy o tegorocznej edycji Summer Dying Loud. To będzie edycja 17-3-5 września. Aleksandrów Łódzki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Olimpijczyk i imienia Włodzimierza Smolarka. Tutaj, moi drodzy, to był utwór Toaz Dark z albumu Deuterium, czyli debiutu Blinded 23, czyli nowego wcielenia formacji Blinded. I zanim przejdziemy do trzeciego dnia, to tutaj myślę, że informacja, która ucieszy fanów Blinded, którzy wyczekiwali jesiennych koncertów. Będą, nie będzie ich co prawda tyle, ile miały być pierwotnie, ale będą.
1: Tak, tak, mogę się tu podzielić taką informacją, że ta niedoszła trasa Blinded odbędzie się w nieco okrojonej wersji. Udało się reanimować 5 koncertów i wypatrujcie ogłoszeń w najbliższym nadchodzącym tygodniu, bo no, będzie troszkę aktualizacji, ale Blinded się pojawi jeszcze w październiku na koncertowej mapie Polski.
0: Dobra, to przejdźmy do soboty, czyli jak to by niektórzy mówią, le grande finale, tak? Czyli wielkiego finału. I co tutaj będzie? Widzę, początek będzie heavy metalowy.
1: Bardzo heavy metalowy i to w takim dobrym stylu oldschoolowym. Totalnie polska Aquila obudzi wszystkich na polu namiotowym wysokimi zaśpiewami.
0: Będą falsety, będą jajognioty.
1: Będą, oczywiście i też nie mamy z tym absolutnie problemu, nawet bardzo się cieszymy i taki, o taki heavy metal możemy nic nie robić. Nie, świetnie. Ja mam specyficzne podejście do heavy metalu, ale zawsze się staram, żeby przynajmniej część kapel na Summer Dying Cloud reprezentowało ten gatunek i myślę, że zawsze te strzały są dobre.
0: Dobre heavy nie jest złe.
1: O. Dokładnie. Pure Bedlam, czyli jedno z miliona wcieleń. Tak, dokładnie. Oni już kiedyś grali w krypcie, teraz zaliczyli solidny awans na scenę główną, ale już odkładając żarty na bok, kapitalna nowa płyta, całkowicie zasłużone powrót na Summer Dying Loud. Myślę, że wszyscy będą ukontentowani i ci, którzy już będą rozbudzeni heavy metalem, przyjdą się troszkę posnuć przy bardziej wyszukanych dźwiękach. Tak jest. A potem już...
0: Czeka nas totalny kosmos.
1: Totalny kosmos, Cryptic Shift, jedna z najciekawszych płyt, która się ostatnio ukazała, bo wiadomo, na fali Blood Incantation mogło się pojawić sporo kapel, które sięgają po kosmiczne tematy i nie każde się w nich odnajdzie, ale tutaj mamy trochę inne podejście, trochę bardziej thrash metalowe, trochę bardziej oldschoolowe, ale z mega domieszką takiego progresu i wydaje mi się, że to jest coś, co na żywo też się mega sprawdza.
0: Długie utwory o długich tytułach, tak. Epickość na pełnej, technika też, jeżeli chodzi o właśnie o skomplikowaną i ilość jak gdyby pomysłów na minutę utworu, to może przyprawić o ból głowy, a to wszystko, mimo że tak powiem tego naładowania składnikami, jest bardzo, bardzo strawne i bardzo, że tak powiem, że.
1: Tak, tak. I mam nadzieję na żywo tym bardziej. Wydłużyliśmy tutaj nawet im set koncertowy, pomimo że są dość wcześniej na dużej scenie, to mają 45 minut.
0: Wyjść dwa utwory.
1: No zagrać. Właśnie o to chodzi, no bo zacząłem liczyć i mówię, kurczę, no.
0: Chociaż niech trzy zagrać.
1: No dokładnie. Te trzy utwory każdy powinien móc zagrać.
0: Jak na konkursie. Na przeglądzie, o.
1: Na przeglądzie piosenki. Tak. Kosmicznej. Die Worshipper. Też bardzo fajny powrót z nową płytą, też w barwach Pirania.
0: A przy okazji 30-lecie debiutu też w tym
1: także
0: roku.
1: Naprawdę dużo mamy takich jubileuszo wyjątkowych setów. Tutaj też jestem bardzo ciekaw. Ostatnio parę lat temu, albo nawet paręnaście, nie wiem, pomagałem zrobić koncert Die Worshipper w Łodzi i też jeszcze w takim klubie Magnetofon, który już nie istnieje. Tam jest teraz jakiś kościół.
0: Magnetofon, jak fajnie pisali.
1: Tak, jakoś tak było. też dobrze wspominam i też się bardzo cieszę, że będą u nas w tym takim no, odświeżonym składzie, trochę nowym spojrzeniu na to, co tworzyli, a też bardzo ciekawa historia. Dokładnie. Kolejna bardzo dobra płyta i fajny powrót po bodajże 8 latach na mapę wydawniczą zaliczył Frontside z nowym wokalistą i oni idą jak burza, zagrali już chyba wszędzie, jeśli chodzi o polskie festiwale, łącznie z Mystikiem i jest tam ogień na scenie i jest ta przestrzeń również na Samerze, żeby Frontside wrócił.
0: Skoro jesteśmy przy Frontside, to nie wiem, czy słyszałeś, ale Asek, ich pierwszy wokalista, też nowy zespół, nową ekipę zebrał i też jakoś, że tak powiem, na jesieni będzie uderzał do ludzi.
1: O, popatrz.
0: Z nowym projektem.
1: No zobaczymy. Posłuchamy, ocenimy.
0: Może zobaczymy. Na przyszły rok.
1: Zobaczymy, pewnie. Ja tam jestem otwarty. Jezu.
0: Coś religijny. O Jezu.
1: O Jezu. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo znaczy ciekawa historia, no bo zespół oczywiście mam nadzieję, że znacie. No
0: to można powiedzieć jedna z tysiąca formacji z wielkiej rodziny Godflesh, Napalm Death i tak dalej, tak?
1: Tak jest, ale taka bardzo nostalgiczno-sentymentalna, melodyjna, jedna z najbardziej chyba melodyjnych odsłon Justina. Wszyscy już chyba słyszeli o tym, że raczej Godflesh w wersji koncertowej już nie uświadczymy.
0: Ale będzie nowa płyta,
1: tak, no bo to jeszcze zostało nagrane i zresztą w warunkach studyjnych to nie to samo, co krzyki do mikrofonu na żywo i tam no z uwagi na jakieś problemy medyczne stricte ze zdrowiem wychodzi na to z ostatniego oświadczenia przynajmniej, że Godflesh już nie Ja się cieszę, że udało mi się parę lat temu na Samerze Godflesh jeszcze zrealizować.
0: To Garnosz, tak?
1: Tak. I to było jakby przyczynek do tego, że teraz mamy to Jesu, bo Justinowi się mega spodobało u nas. Doceniał to wielokrotnie. Nawet pamiętam, był taki bardzo, bardzo rozczulający wpis gdzieś tam w mediach społecznościowych, który sobie nawet zrobiłem zrzut ekranu na pamiątkę, bo no jest to jakieś osiągnięcie dla mnie osobiście. Spośród wielu, wielu, wielu propozycji festiwalowych na ten sezon Jesu pojawi się na tylko kilku wybranych festiwalach i w tej części Europy tylko w Polsce. Także jest to coś niesamowitego dla mnie, że ten wybór padł tutaj i wszyscy fani około Godfleshowych rzeczy powinni też się cieszyć razem ze mną.
0: I obowiązkowo przyjść pod scenę.
1: Tak, i obowiązkowo przyjść pod scenę. Później zaprosimy was na koncert Dul. Dul już kiedyś u nas wystąpił w 2018, o ile dobrze pamiętam. Natomiast od tamtego czasu pojawiły się chyba dwie nowe płyty, a jakieś już tam przebłyski co do kolejnego materiału. Bardzo, bardzo ciężko pracujący zespół, grający regularnie na największych festiwalach na świecie i na żywo kapitalne. Jeśli jeszcze nie obcowaliście z Dul, to najwyższy czas.
0: To zmienić.
1: Dokładnie. No i jedziemy z grubej rury. Mało było do tej pory thrash metalu. Nie da się chyba lepiej. Znaczy zawsze można jeszcze próbować, ale Destruction po prostu musiało w końcu pojawić się na deskach Summer Day in Cloud, bo aż nie wypada, żeby taki tytan sceniczny był pomijany w kolejnych line-upach. Także ja kiedyś miałem okazję przeprowadzić nawet wywiad ze Szmajrem i nazwałem go tam Lemim thrash metalu. Bardzo go to ucieszyło i teraz mu to przypomniałem, że taki komplement mu kiedyś sprawiłem. I to jest koleś, który podobnie jak Lemi ma ambicje, żeby do końca życia grać na scenie i najlepiej tam skończyć swój żywot, bo jest do tego stworzony. Także wszyscy trashmaniacy meldują się przed 22 pod sceną główną, a potem wszyscy będziemy płakać, uśmiechać się i wzdychać do Nevermore, czyli do trzeciego headlinera Summer Day in Cloud. Ja jak usłyszałem tylko o próbach reanimacji Nevermore, to oczywiście, tak jak większość pewnie z was, bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, ale jak to, ale jak co to, ale po co to komu potrzebne, kto to słyszał i w ogóle.
0: Przecież Worela nie ma.
1: Przecież nie ma, to jak może zaśpiewać i tak dalej.
0: Świętokradztwo.
1: Tak było, tak było. Ale potem dzięki właśnie internetowi mogłem to zweryfikować w miarę szybko, bo pojawiły się pierwsze nagrania z próby chyba najpierw, potem tam jakieś takie większe wideo, potem pierwszy koncert chyba gdzieś tam właśnie ze Stambułu czy gdzieś i mówię, to jest, proszę państwa, sztos.
0: Bo to jest w ogóle nowy wokalista Nevermore, to jest muzyk, który wygrał konkurs, casting ogłoszony przez zespół. Oni po prostu poprosili ludzi o nadsyłanie swoich, że tak powiem, tak, próbek wokalnych o repertuaru Nevermore.
1: Tak.
0: I no, został, że tak powiem, przez tutaj trzon Nevermore wybrany spośród tych propozycji, które spłynęły jako, że tak powiem, odzew na ten konkurs, na ten casting. I chłopaki, panowie z Nevermore stwierdzili, kurczę,
1: że to może się udać.
0: Może się udać. Jak nie z Worelem, to może z nim, tak? Bo wiadomo, że Worela już nie ma, no to jak Worela nie ma, to może z nim.
1: No dokładnie. I chyba to był strzał w dziesiątkę, bo pierwsze relacje, zresztą całkiem niedawno grali w Warszawie w Progresji przed Savatage i wszyscy moi znajomi są zachwyceni. Ja nie dyskutuję z tym, bo rzeczywiście i barwa, i sposób, w jaki on naśladuje Worela Daina, no jest to coś niesamowitego. I to może się rzeczywiście udać i mam nadzieję, że po prostu wszyscy oniemieją na tym koncercie. Ja już jestem kupiony tym, co słyszałem do tej pory.
0: Także będzie okazja po prostu zobaczenia Nevermore z Bezanem Umerem, bo tak się właśnie nazywa nowy wokalista, który w ubiegłym roku dołączył do Nevermore.
1: Tak, i gdzieś w internecie przeczytałem taki fajny komentarz, że a dodatkowo wygląda jak Święty Mikołaj na sterydach. także będą prezenty. A dzień zakończymy totalnym dumem i to takim pierwotnym, bo Ahab zagra swój debiut.
0: Wyznawcy Krakena.
1: Tak jest. I tą według mnie no, przełomową pierwszą płytę, którą nagrali, którą kiedyś miałem okazję posłuchać częściowo na żywo na takiej imprezie Days of Ceremony w Warszawie, która
0: był
1: była.
0: Taki festiwal.
1: Tak, tak, był piękny festiwal i tam właśnie Ahab pierwszy raz usłyszałem na żywo i właśnie też grali kawałki z tego The Call of Wretched Sea. A tu zagrają ten album w całości, dlatego lepiej się nie da w taki... Znaczy, mieliśmy w zeszłym roku Esoteric. Jak wam się podobał Esoteric w zeszłym roku, to Ahab w tej odsłonie również wam się spodoba. Także koniecznie. A w krypcie.
0: Tak jest. Przechodzimy
1: w krypcie, tak. Przyspieszę tu trochę. Drowned in Silver. Nowe wcielenie
0: doświadczonych
1: muzyków, których kojarzycie między innymi, nie wiem, z Morda Stigmata na przykład. Ale to jest zupełnie coś innego, zupełnie coś nowego. Eksperyment, który mam nadzieję, że będzie tylko katapultą do takiego solidnego rozwoju i rozwoju tej kariery, tej kapeli, bo wydaje mi się, że naprawdę coś dużego. Podobno mam nadzieję, jeśli chodzi o drugą propozycję na krypcie, czyli Atavia. Atavia to z kolei nowy projekt muzyczny Mai z Datury. Jeśli znacie Daturę, to wyobraźcie sobie jakieś takie pierwotne pomysły, które ukształtowały kompozycyjnie to, co się tam dzieje i te pomysły zostały spisane, zgrane i będą zagrane po raz pierwszy w ogóle, bo to będzie ich pierwszy koncert debiutancki podczas Summer Day in Cloud. Zresztą Datura bardzo dobrze, państwo z Datury wspominają bardzo dobrze ich koncert na Summerze, dlatego jak wyszedłem tylko z propozycją, że świetny materiał i może byśmy to zagrali na żywo, to od razu usłyszałem, oczywiście. Także naprawdę fajnie, mam nadzieję, że się sprawdzi, a wiem, że też wizualnie będzie bardzo ładnie to dopracowane, bo akurat Dzisiaj rozmawialiśmy sobie mailowo na temat produkcji tego koncertu i to będzie też coś bardzo, bardzo spektakularnego. Hekla. Kolejny eksperyment. W ogóle, jeśli chodzi o sobotę i to, co się dzieje na krypcie, to tam jest totalny
0: mocno nieortodoksyjnie.
1: Tak, dokładnie. Tak jak czwartek był bardzo taki death metalowo gniotący, tak tutaj się dzieją różne rzeczy i niekoniecznie do końca strawne. I Hekla jest kolejną wiedźmą. Czasem zapraszamy wiedźmy do krypty i one tam odprawiają swoje czary za pomocą różnych instrumentów i muzyki. I Hekla jest kolejną islandzką wiedźmą, która nawiedzi kryptę. Powiem tylko tyle, niech będzie to tajemnica. Przyjdźcie, zobaczcie, może wam się spodoba. Troszkę bardziej przebojowo, troszkę bardziej rock and rollowo podejdzie do tematu Arabrot, czyli norweska para, która też bardzo tak ortodoksyjnie podchodzi do swojej twórczości i nie jest to rzecz, którą możecie usłyszeć na każdym metalowym festiwalu. Także też ciekawa sprawa.
0: Zespół niemetalowy, który o dziwo bardzo dobrze wpasowuje się w metalowe festiwale.
1: Tak, tak, tak, tak. Mi to odpowiada i do tego też ta krypta została stworzona, żeby przełamywać troszkę takie konwenanse i zapraszać również takie kapele. Co potwierdza kolejna nasza propozycja tam, czyli Rope Sect, coś między rockiem gotyckim a postpunkiem, bardzo taki tajemniczy skład, jeśli chodzi o muzyków. Spodoba wam się na pewno. Żeby nie było za delikatnie, no bo tam cały czas mówimy o piosenkach, to teraz będzie bardziej sludge'owo, bardziej doomowo w postaci Saturnalia, Temple. No, skład już uznany i z dużym dorobkiem, że tak powiem, i wydawniczym, i koncertowym. Po prostu chcieliśmy zabić takiego ćwieka w tej krypcie i do tego nam służy właśnie Saturnalia. A zakończymy kryptę kolejnym polskim składem, który też ma w zanadrzu nowy materiał. I to też jest ciekawa rzecz, bo z tego co wiem, to podczas koncertu Azarat, bo o tym mowa, będzie w ogóle w krypcie kręcony teledysk do jednego z utworów nowych.
0: Nowej płyty, tak?
1: Tak, tak, tak. Także jak chcecie się tam później obejrzeć we młynie, to musicie przyjść koniecznie.
0: Czyli musicie w najbliższej scenie.
1: Tak, odpuścić płakanie na Nevermore i wpaść na Azarat do krypty. Ja myślę, że że to będzie taki koronny występ, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Summer Dance Cloud w krypcie. Niezapomniana rzecz się szykuje. A Inferno, który oczywiście wystąpi tam na perkusji, bardzo dobrze wspomina zeszłoroczny koncert debiutancki Terrestrial Hospice również w krypcie i on powiedział, że on chce tam zagrać.
0: Nie chcę wyżej sceny, chcę krypta.
1: Ja myślę, że na potrzeby też tego klipu będzie to bardzo uzasadnione, żeby pokazać skąd Azarat wychodzi i gdzie zmierza. Jakby zmierza.
0: Będzie zło i niedobro po prostu.
1: Tak.
0: Na tej... No dobra, to teraz pora na ilustrację trzeciego dnia. No jak tu powiesz, będą wzruszenia, będą łzy. Czyli Nevermore, The Heart Collectors, płyty, jak ona miała, Dead, niech sobie przypomnę, Dead Heart in a Dead World. Tak, to był rok 2000, czyli początek tego milenium. A potem wspomniana Atavia, o której mówiłeś, że to będzie debiut koncertowy tejże formacji. No to lecimy.

0: To była Atavia z debiutanckiego materiału, który ukazał się w tym roku, i debiut koncertowy na Summer Night Cloud. Skoro z grubsza mamy omówiony skład muzyczny, to teraz przejdźmy do wartości dodanej, o czym wspomniałeś tutaj, nie tylko muzyka, ale również sztuka, więc... Proszę cię o komentarz właśnie do tej części festiwalu.
1: Sztuki wizualne. Czyli nasza wystawa, która już od paru lat nazywa się Art Hunt. Tak ją nazwała nasza kuratorka Natalia Nowacka, która pomaga mi zebrać tych ludzi od już paru lat i zawsze wychodzi to kapitalnie. Tym razem znowu postawimy taką olbrzymią halę namiotową, pod którą będą mogli się zaprezentować ci artyści. Mamy łącznie 10 takich podmiotów artystycznych, nazwijmy to, z których część na pewno znacie i kojarzycie, chociażby wspominając tutaj o Macieju Kamudzie, czyli autorze naszych festiwalowych grafik od kilku lat. Te wszystkie wkurzone słoneczka, które łypią na was złowrogo z plakatów i koszulek, to jego autorstwa są już od 4 edycji bodajże. I każda kolejna praca jest idealna. Jakbyś zobaczył, jak ja mu daję wytyczne, jak to ma wyglądać, i rysuję jak taki, wiesz, 5-latek kółeczka w pęcie, na kartce po prostu, i wysyłam, to najpierw jest salwa śmiechu, ale potem wychodzi to, o co mi chodzi.
0: Tu także... będzie domek, tu ma być komin, tu okienko,
1: tu
0: płonący ludzie.
1: Tak. W zeszłym roku, jak wysłałem mu taki szkic z ludzikami, które płoną, bo słoneczko na nie dmuchnęło, to jeden się przewrócił, a Maciej do mnie odpisał: a ten z boku to pies? A mówię: nie, to człowiek tylko, który już upadł, bo już nie może uciekać. Dobra, także nie, żaden pies nie spłonął przy produkcji tego plakatu. Poza Maciejem Kamudą pojawi się na wystawie Art Hunt między innymi Von Ritter Robert, którego grafiki też znacie, między innymi z Auschwitz Graves i wielu, wielu innych. Pojawi się Kasia Jasmina, pojawi się Martyna Biegała, której pracę możecie śledzić w internecie pod takim pseudonimem Mara in Bloom. Pojawi się Sylwia Romanowska, czyli stara Czacha, Aleks Nocny, Artyom Metra, Bartosz Zaskórski, no i Lord of the Logos, czyli sam Christoph Speidel, ze swoimi pracami i z własnej osobie. Także jeżeli chcecie też uzyskać jakiś może autograf na swoich ulubionych płytach
0: z jego logotypami,
1: to będzie ku temu okazja. Wszyscy będą zlokalizowani na wystawie Art Hunt. Jeszcze raz powiem, ta wystawa w tym roku w ogóle zmienia troszkę lokalizację. Stawiamy ją bliżej głównej arterii komunikacyjnej między scenami, także na pewno tam traficie i na pewno tam zajrzycie. A jeszcze na tak zwanej górce, stali bywalcy festiwalu wiedzą, gdzie ta górka jest w tym przejściu.
0: Wiedzą
1: w lasku. Tak. To na tej górce będzie znowu nasza grupa Afterlife Workshops z kośćmi fluorescencyjnymi, także znowu będzie na co popatrzeć po zmroku. Robi to duże wrażenie zawsze, także też ten aspekt wizualny zostanie zachowany.
0: Także wasze oczy, że tak powiem, też zostaną uraczone dobrą porcją sztuki. No dobra, to jeden z zespołów, o których wspomniałeś, że warto by zagrać, czyli co? Czyli Vanishing Kids.
1: Vanishing Kids.
0: No dobra, to lecimy.

0: Moi drodzy, przypominam, że słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia. Naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Barsz i rozmawiamy o festiwalu Summer Dying Cloud. Tomku, mam teraz takie pytanie do ciebie. Co cię osobiście szczególnie ucieszyło jako fana, że udało ci się zabukować w tym roku po prostu na swój festiwal?
1: Nie będę tutaj jakoś ultra oryginalny, no bo o Satyricon starałem się wiele lat i zawsze coś stawało na przeszkodzie. Nasz festiwal jest trochę poza sezonem festiwalowym, europejskim i standardowo kapele już wtedy zjeżdżają do stajni swoich zajezdni.
2: Zjeżdżają na chatę.
1: Tak, zjeżdżają na chatę, biorą się za, nie wiem, odpoczynek albo nagrywają kolejne płyty, te bardziej aktywne. No i nie składało się nigdy. I wiesz, te lata mijały, Satyricon wygaszał swoją aktywność koncertową, potem pojawiał się znowu, potem z jakimiś znowu problemami się borykał i ciężko było zebrać ich.
0: No, Satyr w pewnym momencie był w dosyć ciężkich opałach zdrowotnych.
1: Dokładnie. I teraz wiadomo, no, jest ten powrót, ale byłem świadom tego, że ten powrót dotyczy ogromnych festiwali, gdzie możliwe też, że chodzi o to, że no musi być odpowiedni poziom, że tak powiem, zachowany, żeby w ogóle zespół zainteresował się. Ale no, wygląda na to, że te 16 lat pracy przyniosło efekt i też mamy wystarczający poziom, żeby Satyr z Frostem pojawili się i wytłukli wszystko.
0: Okej, okay. Coś jeszcze poza Satyriconem?
1: Nie no, każdy z tych, powiem ci, ja wiem, jestem tak dumny z każdego, z których...
0: Ale to tak wiesz, że tak powiem, nie jako organizator, ale jako fan, że po prostu miałeś...
1: Co na przykład sprawiło, że serce zaczęło szybciej bić, jeśli, gdy odpowiedź była pozytywna? Ahab z tym swoim debiutem, bo bardzo on mi się podobał od samego początku. Nevermore, ja bardzo lubię i generalnie, tak jak mówiliśmy tu przed chwilą, w sytuacji, w której ten powrót okazał się możliwy i w ogóle taki wiarygodny, no to rzeczywiście to przyniosło też takie szybszy rytm bicia serca. Wiesz co, no, bardzo lubię też Dool. Ich jakby kolejna obecność na festiwalu też jakby bardzo mi osobiście pasuje, bo wierzę w ten zespół, że to będzie za parę lat naprawdę headliner festiwalowy i to w różnych kategoriach. Trypticon, no to jest dla mnie, pan Tomek to jest pan Bóg, także też jestem wielbicielem. Mógłbym tu wymieniać nieskończoność. Każdy z tych zespołów dla mnie jest mega wartościowy. Ja zawsze podkreślam, że festiwal się broni jako całość i ten line-up jest silny. Każdym jednym zespołem tu nie ma wypełniaczy, nie ma słabych graczy.
0: No filler, all killer.
1: Okej, okay, tak właśnie.
0: Taka jest recepta na Summer Dying Cloud.
1: Tak.
0: Tak ma być. Okej, okay. Mówiliśmy o pożywce dla duszy, czyli o tutaj tej wystawie sztuki, ale też będzie coś dla ciała, bo kontynuujecie tradycję ważenia w kooperacji festiwalowego trunku. Więc kto w tym roku uważy napój bogów dla festiwalowiczów? I co to będzie?
1: Po wielu pertraktacjach postawiliśmy w tym roku na browar Sady z Wielkopolski, który zaprezentuje nam całą paletę dla smakoszy i wytrawnych piwoszy.
0: Dla birgiczków?
1: Tak, dla wszystkich, naprawdę. Ale też pomyśleliśmy o tym, że już taką naszą tradycją od wielu lat było proponowanie czegoś wyjątkowego w barwach, że tak powiem, klubowych. Teraz postawiliśmy na dwa trunki. Jedno takie piwo bardziej lagerowe, jasne, drugie ciemne. Pierwsze będzie się nazywało Creatures of Light, drugie będzie się nazywało Creatures of Darkness, jak w takiej piosence pewnego polskiego zespołu, że Creatures of Light and Darkness are born in great numbers. Także mam nadzieję, że tu też spotka się owy trunek z waszym zainteresowaniem i będzie w takich z fajnymi festiwalowymi etykietami, będzie można sobie kupić jako gadżet, zabrać ze sobą.
0: Jako pamiątkę, tak?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Także no, dbamy również o to. Bardzo nam zależy na tym, żebyście byli zadowoleni z tych przyziemnych rzeczy, jak i jedzonka i piciu.
0: Strefa gastro, rozumiem, też.
1: Tak, jak najbardziej, na pełnej.
0: Różne smaki dla bezmięsnych i mięsnych.
1: Tak,
0: dla
1: tak.
0: Miłośników różnych tutaj form spożycia będzie.
1: Tak jest.
0: No, także trzeba no oczywiście, no wiadomo, jak już człowiek, że tak powiem, spożyje, czy to płynnie, czy też w formie stałej, no to też ważne jest, żeby gdzieś też móc pozbyć się tych efektów, więc pod tym względem rozumiem, strefa sanitarna też nie będzie powodów do narzekania.
1: Nie, absolutnie. Dla naszego pola namiotowego mamy strefę prysznicową bezpłatną, ale mamy również taką strefę, którą nazwaliśmy czyściec i tam jest w porcelankę. Także mamy dla różnych tutaj gustów te rozwiązania.
0: Dla różnych gustów sanitarnych.
1: Tak, dla różnych gustów sanitarnych również rozwiązania. Do tego no, będzie można też się powygłupiać trochę, bo wyzwanie krwawej bestii będzie obowiązywało, czyli jeżeli ktoś będzie chciał zjechać naszym krwawym ślizgiem prosto do piekła, to będzie mógł powalczyć z piekielnym bykiem, wziąć się za rogi, będą tam ciekawe nagrody do wygrania. Także wygłupiamy się również tam. Jesteśmy poważnymi metalowcami, ale też czasami
0: ale
1: nam odbija.
0: Dokładnie. Powygłupiać się należy. No dobra, moi drodzy, no to teraz tę część sobie zilustrujemy Bostem Diabła, Ponte del Diavolo, i to będzie numer, który jak gdyby ukazuje też szerokość inspiracji Włochów. To jest numer In the Flatfield z repertuaru Bauhaus, a pochodzi z wydanego bodajże w marcu tego roku przez Season of Mist ostatniego albumu tejże formacji.

0: Moi drodzy, teraz chyba moment, na który czekaliście, bo zrobiłem, że tak powiem, anons, że będą do zdobycia dzisiaj karnety festiwalowe. Tomek zresztą też o tym wspomniał w swoim poście na socialach, więc nadeszła ta chwila. Do zdobycia jest 5 podwójnych karnetów. Summer Dying Cloud, 17 edycja, 3-5 września, Aleksandrów Łódzki, Mosir Olimpijczyk imienia Włodzimierza Smolarka. Kto tam zagra, to żeśmy omówili. No a zadanie jest następujące. Kto jest autorem nazwy Summer Dying Cloud? Kto jest autorem nazwy Summer Dying Cloud? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie SDL, po prostu akronim nazwy festiwalu. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 30 sierpnia i jedynie słuszna Polska godzina 21.37. Czas start. Rozpoczynam zbieranie waszych tutaj zgłoszeń festiwalowych. Na zakończenie, Tomku, powiedz mi jeszcze... Gdzie można szukać takich najbardziej szczegółowych, najświeższych, oczywiście na socialach, informacji o festiwalu? Czy to profil facebookowy, czy wasza strona www, czy może jakieś inne medium?
1: Wiesz co, teraz już w tych ostatnich dniach będziemy bombardować wszędzie porówno, także wpiszecie Summer Dying Cloud w jakąkolwiek wyszukiwarkę. Dokładnie, i my tam będziemy, bo no, już teraz... Wszystko musimy, wszystkie karty na stół, po kolei, wszelkie szczegóły poznacie. Social media są najlepszym sposobem na ich poznanie.
0: Dobrze, Tomku, to dziękuję ci za dzisiejszą wizytę. Myślę, że powtórzymy po raz kolejny za rok spotkanie. I cóż wybrałeś na pożegnanie? Też jeden z zespołów, o których wspomniałeś, że bardzo lubisz i bardzo się cieszysz, że zagościł w składzie z SDL-a.
1: Tak jest. Stwierdziliśmy tutaj przed chwilą, że ta audycja jest na pełnym parytecie i kolejna kobieta. Dul.
0: Venus in Flames. O, i jeszcze nawet kobieta w tytule.
1: Pięknie.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two. One, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?
4: Moi drodzy, jako że mocno już jesteśmy w trzeciej, ostatniej godzinie, to zapraszam teraz na stały punkt programu, czyli gawędę Tryłkołaka w postaci Ars Extrema i dzisiaj bohaterem będą dzieciaki Jerry'ego, Jerry's Kids, czyli lądujemy w Bostonie, jest rok 1900, a właściwie w Braintree, która jest częścią Wielkiego Bostonu i jest rok 1981.
5: What's that, AB?
6: Listen to this.
7: Dallas Coward, rise and fall!
8: Rise above, we're gonna rise above!
9: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Wracam do Braintree, na przedmieściach Bostonu w stanie Massachusetts w USA, bo nie mogę nie opowiedzieć o jednej z najlepszych kapel hardcore lat 80., grupie Jerry's Kids. Powstała na początku 81 roku, w kilka miesięcy po tym, jak jesienią 1980 18-letni basista Rick Jones i gitarzysta Bob Sensi zdecydowali się razem grać, tworząc coś nowego, ekstremalnego, niepodobnego do twórczości ich dziecięcych idoli jak Monkees czy The Beatles.

określeniem Jerry's Kids, nazywano dzieci i dorosłych z chorobą zaniku mięśni, na których upokarzającej promocji i wpłatach widzów zrobił karierę komik Jerry Lewis, prowadzący charytatywny program telewizyjny przez 49 lat, od 1966 roku, gdzie przedstawiał ludzi z chorobami nerwowo-mięśniowymi jako obiekty litości, zasługujące na dobroczynność, a nie podstawowe prawo obywatelskie. Ten wielogodzinny program w oczach wielu chorych był rażąco manipulacyjny i promował najgorsze stereotypy na temat osób niepełnosprawnych.

Ricky Bob, zafascynowani punkiem i rodzącym się hardcorem, a w szczególności twórczością Sick Jacks i Black Flag, znaleźli, choć na krótko, pokrewne dusze w osobach Carla Jacobsona i Erika Saganowa. Po kilku miesiącach prób założyli grupę Jerry's Kids, choć kilka innych amerykańskich kapel już nosiło takie lub nieco rozszerzone nazwy. Wiosną 1981 roku przyszedł czas na roszady składu, w którym pojawili się doskonały perkusista Brian Betzke, drugi gitarzysta Dave Aronson i wokalista, 15-letni brat Ricka, Brian Jones.

próby mieli na strychu domu, w którym mieszkał bębniarz Gangrene Mike Dean. Jerry's Kids zadebiutowały na scenie 22 listopada 1981 roku w bostońskim Media Workshop obok DFUS i wspomnianych kumpli z sąsiedztwa. Kolejnym występem był koncert 29 stycznia następnego roku w klubie Canton, promowanym m.in. przez dość prowokacyjny plakat przedstawiający egzekucję opatrzoną tekstem Welcome to Poland, where there is no punk rock i zdjęciem Jerry'ego Lewisa z dorysowaną wzorem Charlesa Mansona swastyką na czole.

Wczesną wiosną 1982 roku wydawnictwo Modern Method szykowało się do realizacji składanki This is Boston, Not LA i zaproponowało udział w niej muzykom Jerry's Kids. Chłopaki pojechali do Bostonu, gdzie w studiu Radio Beat pod okiem Lou Giordano nagrali 7 kompozycji, które trafiły w maju na wspomniany album, a w sierpniu na dodatkową epkę Unsafe at Any Speed. W tym czasie w Bostonie wydawanych było już kilka fanzinów, w tym tak znane jak XXX Mike'a Gittera czy Suburban Punk, znany dziś pod nazwą Suburban Voice. I to w trzecim jego numerze znalazł się pierwszy wywiad z Jerry's Kids.

Latem 1982 roku Jerry's Kids nagrało znowu w studiu Ready A Bit swoje drugie demo i ruszyło na koncerty. Niestety, po kilku sztukach Brian złamał na scenie nogę i rodzice zabronili mu dalszych występów pod szyldem Jerry's Kids. Dave Aronson również dostał od swoich opiekunów szlaban. Przez moment więc śpiewał w kapeli Joe, ale Rick ostatecznie wywalił go i sam stanął za mikrofonem. Natomiast drugim gitarzystą został Chris Doherty z Gangrene. I się zaczęło.

co spowodowało tak niecodzienną i istotną zmianę w brzmieniu Jerry's Kids, które stało się hiper-hardkorowym, choć ciągle melodyjnym kwartetem. Jaką charyzmę miał Chris, że wszyscy jego kumple zaczynali generować tak szaleńcze tempa? Wystarczy posłuchać Briana, który nagle nie może wytrzymać 5 sekund, by nie zaakcentować czegoś blachami, czy by nie zrobić jakiegoś przejścia na bębnach. Zaś Bob prześciga się z Chrisem na szybkość zmian akordów i riffów, w czym nie odstaje Brian, który wszystkie te tyrady łączy, wywrzeszczając swoje pretensje.

Jarvis Kids zagrało swój pierwszy koncert w nowym składzie w Hall Elston, zaś w listopadzie 1982 roku zarejestrowało swoje trzecie demo, którego zapis niestety uległ niemal całkowitemu zniszczeniu lub został zniszczony. Podobnie było z występem w radiu WES FM na początku maja 1983 roku, którego jakość zapisu okazała się beznadziejna. Mimo tych przeszkód i niepowodzeń, Jarvis Kids grało tak wybuchowe koncerty, że podczas nich publika dostawała amoku i wdawała się w regularne bitwy z ochroniarzami, jak to miało miejsce podczas występów w Channel Clubie.

Latem 1983 roku Jerry Skates zdecydowało się zarejestrować wreszcie swój epokowy, jak się wkrótce okazało, debiutancki album Is This My World? Miało to miejsce w studiu Newbury Sound, zaś nad rejestracją i miksem dźwięku czuwał znowu Lou Giordano. Czterech muzyków nagrało tam 12 utworów, nie wskrzeszając żadnego numeru z pierwszego czy drugiego demo. Wszystkie są autorstwa, co dziwne, nie Chrisa Doety, nie, ale Boba Sensi i Ricka Jonesa. Z drugiej strony to przecież oni dwaj stworzyli Jerry's Kids w 1981 roku i komponowali jego utwory.

Płyta Is This My World została wydana w listopadzie 1983 roku przez bostońską wytwórnię Exclaim, stworzoną przez Ella Braley z legendarnej grupy SS The Control. Album szybko wyprzedał swój 3000 nakład, który byłby o wiele większy, gdyby nie kłopoty finansowe, w które popadła Exclaim. Prawa do płyty przejęło Tang Records w 1987, udzielając najpierw licencji niemieckiej Funhouse Records, a potem oficjalnie reedytując Is This My World. Joris Katz intensywnie koncertowało przez cały rok 1984, by zastygnąć w bezruchu w drugiej połowie grudnia po imprezie w Paradise Club, kiedy to Springa z grupy SS The Control ogłosił, że hardcore się skończył. Może i tak, ale ja wiem, że ten album pozostanie do końca mojego życia jedną z najlepszych i najbardziej ulubionych płyt. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To był odcinek Cars Extrema poświęcony formacji Jerry's Kids. Moi drodzy, zanim przejdę do prezentacji nowych singli zapowiedzianych w lidzie audycji, to jeszcze informacja o kilku koncertach, które w nadchodzących dniach będą miały miejsce. Soulfly i formacja Węże na Supporcie, prezentowana zresztą w Made in Poland na trzech koncertach. 24 sierpnia Poznań Tama, 25 sierpnia Warszawa Progresja, 26 sierpnia Kraków Klub Kwadrat. The Last Words of Death, edycja 38. Frightful, Xificurg, Damnatorium i Xulub Mitnal. 29 sierpnia w Bydgoszczy w Over the Under. Cybernetic Domination Tour, to jest trasa formacji Fear Factory. Tutaj na tych trzech koncertach w naszym kraju wspiera ich Hate oraz The Nocturnal Affair. 29 sierpnia Poznań Tama, 30 sierpnia Kraków Kwadrat i 31 sierpnia Warszawa Klub Palladium. Tak się przedstawiają propozycje koncertowe na nadchodzący tydzień, a przed nami Green Long z albumu Necropolitan, który ukaże się 11 września, no i dwa single Black Magic Radio i Necropolitan Line.

To byli Londyńczycy z Zielonego Płuca, a przed nami wyprawa do Göteborga, do Szwecji. I za chwilę poznamy pierwszy single A Means to an End, zapowiadający szósty krążek formacji Graveyard, album FIVA, który ukaże się 9 października nakładem, przepraszam, siódmy album, bo szósty się nazywał po prostu sześć. Siódmy album Graveyard, który ukaże się nakładem wytwórni Nuclear Blast 9 października.

To był Graveyard i to był pierwszy zwiastun albumu FIVA, który 9 października się ukaże. Moi drodzy, no to teraz zasadniczo duet Castle. Jedna z osób pochodzi, no z muzyków pochodzi z Toronto w stanie Ontario, w prowincji Ontario w Kanadzie. Druga osoba pochodzi z San Francisco, Kalifornia, ponieważ Castle, czyli zameczków jest dużo, więc przy tym Castle pojawia się czasami dopisek SF, czyli Castle San Francisco. Matt Davis gitara i Elizabeth Blackwell wokal, bas. No i jak mówię, zasadniczo duet, ale w wersji koncertowej trio i tutaj zespół ma dość szeroką bazę perkusistów, z którymi współpracują, bo od ponad 10 lat współpracuje z nimi Steven W. Beita, nieco krócej Fred Aking, a od w 2024 roku dołączył Andrew Suarez, a w tym roku pojawia się w koncertowym składzie Castle Julia Geaman, to jest perkusistka pochodząca z Rumunii. Formacja ma w dorobku kilka albumów. Pierwszy In Which Order to był rok 2011. Rok później to był album zatytułowany Blacklands. W 2014 roku Under Siege. Potem w 2016 Welcome to the Graveyard. W 2018 Deal with Fate. Potem była przerwa sześcioletnia do albumu Evil Remains, zresztą prezentowanym tutaj wrześni. No i w tym roku nowy album Carry Chains, a po drodze była jeszcze w ubiegłym roku epka Double Vision. No i ten album Carry Chains ukaże się nakładem wytwórni Hammerhead Records. Swoją premierę będzie miał 4 września, a przed nami utwór prawie że tytułowy, bo jest drobna różnica w pisowni, bo tytuł krążka jest Carry Chains, a tytuł utworu Carry Chains.

To była formacja Castle, a właściwie Castle SF, tak, z albumu Carrie Chains, który ukaże się w pierwszy piątek września. Moi drodzy, postanowiłem jeszcze na moment wrócić do nowego albumu formacji Chemists. To jest album, który ukazał się w czerwcu tego roku nakładem wytwórni Nuclear Blast. Ja bodajże przed dwoma tygodniami prezentowałem wam dwa utwory z tego albumu, więc postanowiłem jeszcze wrócić do numeru, który tę płytę otwiera, do Invocation Overdreamer.

No i moi drodzy, przed nami ostatni punkt dzisiejszego programu, zapowiedź nowego albumu Gutless, o którym tutaj żeśmy wspomnieli w kontekście występu Yesu na Summer Dying Cloud. Nowy album Gutless zatytułowany Decay ukaże się za miesiąc, 25 września nakładem wytwórni Relapse Records. No i na razie został udostępniony pierwszy singiel zatytułowany Living Ending. Tym utworem chciałbym się dzisiaj pożegnać, ale nie jestem wam w stanie dziś na 100% powiedzieć, czy do usłyszenia za tydzień o 23, bo jak zapewne wiecie już z naszych sociali, Antyradio się przeprowadza, zmieniamy siedzibę. No i wszyscy trzymamy kciuki, żeby to poszło jak najsprawniej, ale wiadomo, czasami no może różnie może być w takich sytuacjach, więc śledźcie sociale w tym tygodniu, gdzie pojawi się komunikat, czy audycja za tydzień na pewno będzie. No 100% gwarancji wam dzisiaj niestety nie mogę dać i z tą niepewnością was zostawiam. Mam nadzieję, że do przyszłej niedzieli 30 sierpnia do godziny 23, ale któż to wie, he, he, he, jak to będzie.